0: Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Weekend tuż, tuż. Witam Was w piątkowy poranek. Z tej strony Brian Bednarczyk. Kraków przywitał nas całkiem przyjemnie. Nie pada, do tego promienie słoneczne oświetlają miasto. Miła odmiana od tego, co mieliśmy w ostatnich dniach, ale niestety musimy być czujni przed możliwym deszczem. Prawdopodobieństwo opadów wciąż istnieje. Dziś na termometrach maksymalnie do 20 stopni. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Jest 6 news SK2 Anna Łobocka. Śledczy w akcji po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Przez całą noc policjanci i technicy kryminalistyki pracowali na działce na nowym osiedlu domów jednorodzinnych w Lutoryżu. Jak nieoficjalnie ustalili nasi reporterzy, podczas prac ziemnych natrafiono tam na ludzkie szczątki. Prawdopodobnie jest to kilkanaście płodów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Ślady na miejscu zabezpieczało kilkudziesięciu policjantów i techników kryminalistyki. Śledczy na razie nie ujawniają żadnych szczegółów, ale jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, makabrycznego odkrycia dokonali pracownicy prowadzonej tam budowy. Podczas wykopu natrafili oni na ludzkie szczątki. Po tym jak na miejsce wezwano policję, wykopy w obecności funkcjonariuszy ostrożnie kontynuowano, natrafiając na kolejne fragmenty ciał. Ten teren to dopiero co kupiona przez nowych właścicieli działka. Działania śledczych trwały na niej od czwartkowego poranka. Ten teren został wygrodzony policyjną taśmą. Dziś w południe śledczy mają przekazać oficjalny komunikat w tej sprawie.
3: O tej sprawie piszemy też na sk.pl i se.pl. Prezydent daje czas stronie ukraińskiej. Tak zwłokę Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu tłumaczy minister Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jaka reakcja Kijowa jest oczekiwana?
5: Wycofania się z tej decyzji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej mówi wprost, strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską.
6: Wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair.
5: Mówił minister Marcin Przydacz. Jeśli jednak oczekiwanej przez polską stronę reakcji nie będzie,
6: co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, no finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
5: A ta, jak słyszymy, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie.
3: Wielki puchar na środku boiska, tancerze i występy muzycznych gwiazd. W stolicy Meksyku odbyła się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
7: Pueblos del mundo, bienvenidos a México. People of the world, welcome to México.
3: A o pierwszym meczu mundialu już za chwilę.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
3: Pewna wygrana gospodarzy w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Reprezentacja Meksyku 2-0 pokonała Republikę Południowej Afryki. Drużyna RPA kończyła mecz w dziewiątkę po 2 czerwonych kartkach. Czerwień zobaczył też jeden z piłkarzy Meksyku. W tej chwili już mamy za sobą mecz, drugi mecz grupy A. Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. Już oficjalnie José Mourinho po raz drugi został trenerem Realu Madryt. Szkoleniowiec podpisał 3-letni kontrakt, a pracę rozpocznie za miesiąc. Przejście Portugalczyka z Benfiki było możliwe po opłaceniu przez Real klauzuli odejścia wartej 15 milionów euro.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: 3 minuty po godzinie. Ojejku, co to się stało? 3 minuty po godzinie. 6:12, dzień czerwca, w piątek zaczęło się. Zaczęło się wielkie granie na stadionach w Kanadzie, USA i Meksyku. No i rzeczywiście Czesi grali, wygrywali i w końcu przegrali. Na szczęście, moi drodzy, my wszyscy wygraliśmy. Dobrnęliśmy do piątków, do tego najlepsza polska muzyka. Czego chcieć więcej? Polska górom!

tańcz. Sen to już sobie poszedł, mam nadzieję. Chociaż nie u wszystkich, bo mówiące te słowa rzeczywiście przecierał oczy i jakoś starałem się działać na najwyższych obrotach, bo to mecze się zaczęły. No. Człowiek wstaje w środku nocy, a rano musi do pracy zasuwać. I już teraz otwieram linię 726-826-826. Otwieram messengera naszego, bo dzisiaj z samego rana będę was prosił o takie nietypowe, a może typowe wymówki dla szefa. Co kibic piłkarski ma teraz robić? W końcu mecze trwają bardzo późno w nocy. Jakieś takie macie? Ciekawe wymówki dla szefa? Dajcie znać 726-826-826 albo Messenger. Mam prezenty!

Ciężkie. Ciężkie jest życie kibica piłkarskiego, szczególnie jak toczą się Mistrzostwa Świata i szczególnie jak one się toczą po drugiej stronie naszej pięknej, okrągłej, niebiesko-zielonej półkuli, dlatego że właśnie teraz, znaczy teraz, no jakieś paręnaście minut temu zakończył się mecz Czechów z Koreańczykami, ale żeby go obejrzeć w całości, no to trzeba było czatować tak mniej więcej od godziny, no powiedzmy 3:30. Więc do pracy może

Na zaspać. No to dzisiaj robimy sobie takie przyspieszone UPS, czyli nasze poniedziałkowe UPS, czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego, bo zbieram od Was opinie i rady dla tych, którzy chcą obejrzeć wszystkie mecze Mundialu, ale później będą się musieli jakoś wyłgać szefowi, że na przykład się spóźnili na pierwszą zmianę. Fajnie, że SMS-y schodzą. Karol napisał na przykład, proszę bardzo, to jest jego propozycja. Szefie, ja wcale nie zaspałem, ja jestem po prostu w innej strefie czasowej. Według mojego zegarka właśnie kończy się dogrywka. Świetnie, Karol, teraz znajdź szefa, który na twoją wymówkę powie: Karolu, nic się nie stało.

W innej strefie czasowej według mojego zegarka właśnie kończy się dogrywka. Świetnie, Karol, teraz znajdź szefa, który na twoją wymówkę powie: Karolu, nic się nie stało.

0: 7268268 albo Messenger. Jakie są wasze wymówki? Jeżeli mielibyście jakąś wymówkę doradzić takiemu kibicowi piłkarskiemu, co mam powiedzieć szefowi, żeby się wyłgać z rana?
1: Od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

7268268 albo Messenger. Nie podałem numeru telefonu. Nie wiecie pewnie, jak się ze mną skontaktować w sprawie tych wymówek dla szefów, więc już podaję. 7268268 i przeglądam dzisiejszą gazetę kolorową. Otóż, jak już pewnie wiecie, bo mówiliśmy o tym jakiś czas temu, prezydent Karol Nawrocki leci na 80. urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli Donalda Trumpa. Donald Trump zaprosił naszego prezydenta na galę UFC, czyli będzie mordobicie przed Białym Domem, no ale oczywiście na urodziny to się nie idzie z pustymi rękoma, prawda? Więc trzeba jakiś prezencik gdzieś tam skitrać i później dać. No to już wiemy, co da nasz prezydent prezydentowi amerykańskiemu. Karol Nawrocki podaruje Trumpowi złote spinki do mankietów. No, to już wiemy, że jednak będzie spięcie między funflami. SK2

0: Autopromocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Znałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. IJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ijp-cw.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
11: Twoje wnętrza jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji. Materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku.

0: Brzeźnicy i Budzowie. To będzie ostatnia reklama.
1: Kalambury, przegrany robi obiad.
2: Mama pokazuje zimę?
3: Albo stoi przy lodówce.
1: Dobra, to jeszcze raz.
2: Dom?
3: Ciepło.
1: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Mamy wypadek na A4 na pasie w kierunku Krakowa tuż przed wjazdem do Balic na wysokości miejscowości Chrosna. Tworzy się korek. W samym Krakowie coraz większy ruch na dojazdach do Opolskiej. Mówię tu o ulicach Łokietka, Wyki i Pleszowskiej. Zator mamy również na Śliwiaka w Rybitwach. Kierując się na Płaszów trzeba dodać przynajmniej paręnaście minut więcej do czasu dojazdu na miejsce. A na termometrach w tej chwili 11 stopni.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy przygotowane przez rząd, które m.in. wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku, a więcej o tym powiemy w newsach o 7.00. To będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Przed południem trzy najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Zabawa na dworze wspiera psychiczne zdrowie przedszkolaków, ustalili brytyjscy naukowcy. Dzieci, które między drugim a czwartym rokiem życia spędzają więcej czasu na zabawie na świeżym powietrzu, są mniej narażone na rozwój trudności emocjonalnych i behawioralnych.

Tu się absolutnie wszystko zgadza. Jeżeli chcecie usłyszeć, jak brzmi Dwójka z rana, to właśnie tak. Wiktor Waligula i Dry School, 4 pory roku w Radiu SK2 i to jest numer 2 naszej polskiej gorącej dwudziestki. Numer 2, ale kto powiedział, że nie może być numerem 1? Wszystko zależy od was. W waszych rękach jest to, jak Dry School będzie wyglądał po dzisiejszym notowaniu, bo dzisiaj po 18:00 Łukasz Zduńczyk przedstawi najświeższe wyniki waszego głosowania. SK2.pl. Tam wchodzicie, tam głosujecie. Na razie Kuba i Kuba jest numerem 1. Podium zamyka męskie granie, orkiestra z utworem Nareszcie, ale spójrzmy jeszcze, co jest na samym dole. Na samym dole naszej gorącej polskiej dwudziestki jest Doda ze swoim pamiętnikiem. Jeżeli chcecie, żeby Doda podskoczyła

skoczyła o parę pozycji, to też możecie na nią zagłosować. No i mamy oczywiście też propozycję, a dzisiaj po 18:00 kolejne notowanie naszej polskiej gorącej dwudziestki, więc macie jeszcze trochę czasu, żeby wejść na sk2.pl i zagłosować.

0: No i mamy już 10,5 minuty do godziny 7. Kibice piłkarscy pewnie w tym momencie gdzieś tam myślą o tym, żeby albo coś odesłać. Gorzej, jak macie powiedzmy na 8, na przykład do pracy, prawda? No to tego czasu na sen będzie bardzo mało. Albo będzie trzeba sobie powiedzieć wprost, no niestety spóźni się. Tylko co wtedy szefowi powiedzieć? Dzisiaj zbieram takie wymówki wasze, którym taki kibic piłkarski, który ogląda sobie mundial w środku nocy, będzie mógł uraczyć swojego szefa. Proszę bardzo, jedne są bardzo bezpośrednie na 7268268266. SMS przyszedł taki: szef, jestem pod firmą, ale czekam na rzut karny. Wejdę do pracy dopiero po analizie VAR. O, to się może zejść troszkę, bo ten VAR to wiadomo, on mieli. Mam nadzieję, że szef będzie bardzo wyrozumiały. Mam jeszcze telefon, który dostałem na ten sam numer, 7268268266. Proszę bardzo, jaką wymóweczką szefa byśmy uraczyli, taki kibic piłkarski?
1: Najlepszą wymówką dla szefa jest to, gdy się powie, że z rana mąż przytrzymał kolanem.
0: Mąż przytrzymał kolanem. Jak mąż przytrzymuje kolanem, to jest faul. Jak będzie więcej takich fauli w łóżku, no to rzeczywiście doliczony czas gry trzeba będzie wprowadzić. SK2. Przynajmniej z 15 minut. A to już jest taki dobry czas na fajną drzemeczkę. Bajm, noc po ciężkim dniu już teraz w Radiu SK2. 9 minut do godziny 7.

4 minuty do godziny 7 za chwilę. Punktualnie o 7 newsy w Radiu SK 2. W nich prezydent się tłumaczy, więc głośniej wziąć powinni szczególnie ci, którzy mają gdzieś tam jakieś chrypciochy pochowane po poduszkach. Dla was więcej newsów, ale też i dla wszystkich, bo dużo ciekawych rzeczy dzieje się w kraju i za granicą. Zróbcie głośniej, zostańcie z nami i za chwilę newsy.

0: Biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń, wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
3: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja wybrany

0: 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. To będzie ostatnia reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Na zegarach wybija siódma, Brian Bednarczyk przy mikrofonie. Jak pewnie widzicie za oknem, wygląda to całkiem dobrze, ale parasole niech będą cały czas pod ręką, bo deszcz wciąż nam grozi. Ulewy raczej w Krakowie nie będzie, lepiej jednak chuchać na zimne. Słup

Na zegarach wybija siódma, Brian Bednarczyk przy mikrofonie. Jak pewnie widzicie za oknem, wygląda to całkiem dobrze, ale parasole niech będą cały czas pod ręką, bo deszcz wciąż nam grozi. Ulewy raczej w Krakowie nie będzie, lepiej jednak chuchać na zimne.

0: Wreszcie poczujemy prawdziwe lato, nawet po 30 stopni i pełne słońce w Krakowie. Nic tylko korzystać.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Jest 7, newsy SK2, Anna Łobocka. Na początek nowe informacje o makabrycznym odkryciu w Lutoryżu pod Rzeszowem. Poprzednią właścicielką działki, na której znaleziono co najmniej kilkanaście zakopanych płodów, była lekarka patomorfolog. Na szczątki natrafiono wczoraj podczas prac na posesji kupionej przez nowych właścicieli. O tej sprawie informowaliśmy jako pierwsi, a na miejscu jest tam teraz nasz reporter Tomasz Witak.
3: Od rana jestem przed posesją, na której od czwartku pracują śledczy. Za mną widać policyjne taśmy i funkcjonariuszy zabezpieczających teren. To właśnie tutaj, podczas prac ziemnych, robotnicy natrafili na ludzkie szczątki. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, z ziemi wydobyto dotąd co najmniej kilkanaście płodów. Według naszych najnowszych informacji, poprzednia właścicielka działki była lekarką specjalizującą się w patomorfologii. Policja nie komentuje tych ustaleń. Służby nadal prowadzą oględziny, a pierwszy oficjalny komunikat śledczych ma zostać przedstawiony koło południa.
2: O tej sprawie piszemy też na sk.pl i SEPR. Nie ma podpisu, jest trzecie weto. Prezydent kolejny raz odrzucił rządową ustawę o kryptoaktywach. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, dlaczego nie ma podpisu?
4: Prezydent przy poprzednich wetach mówił w kontekście ustawy o nadregulacji i przepisach, które mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę i najwyraźniej zdania nie zmienia.
5: Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
4: Karol Nawrocki zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku i przypomniał, że w Sejmie znajduje się prezydencki projekt, w większości zbieżny z tym rządowym, ale wprowadzający, jego zdaniem, kluczowe poprawki.
5: Ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona. Gotowe poprawki leżą w Sejmie.
4: Decyzję prezydenta skomentował premier. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk po trzecim wecie Karola Nawrockiego w sprawie kryptoaktywów.
2: Przed wakacyjnymi podróżami warto pamiętać o wyrobieniu karty EKUS. Dlaczego? Mówi Małgorzata Olszewska z NFZ-u.
6: EKUS upoważnia nas do leczenia w przypadkach nagłych zdarzeń medycznych na zasadach tak jak obywatele kraju, w którym jesteśmy.
2: Wniosek o kartę możemy złożyć papierowo w siedzibie NFZ-u lub elektronicznie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sport. Dwa mecze piłkarskich mistrzostw świata za nami. Dziś Korea Południowa odwróciła losy spotkania z Czechami. Koreańczycy zdołali wygrać 2-1. Wcześniej w meczu otwarcia Meksyk 2-0 wygrał z RPA, a sędzia tego meczu pokazał aż 3 czerwone kartki. Polskim siatkarzom zabrakło zimnej krwi w końcówce meczu ze Słowenią. W drugim meczu Ligi Narodów przegrali 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni mieli dwie piłki meczowe, ale nie zdołali ich wykorzystać. Dziś Polacy zagrają z Japonią.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: 3,5 minuty po godzinie 7. Nie wiem, czy wiecie, ale słowa potrafią ranić bardziej niż nóż. Kto nie wierzy? Proszę bardzo, jest przykład. Powiedzcie komuś: zamówiłem ci falafel.
10: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Bo dzisiaj dzień falafela, 12 czerwca to dzień falafela. Chciałoby się powiedzieć smacznego, ale nie będę kłamał.

0: Dzień gorącego lata to najlepiej spędzić nad jakąś wodą, żeby się trochę ochłodzić. 10 minut po godzinie 7, no to właśnie 35-letni Polak tak sobie pomyślał, że jeżeli dzień jest gorący, no to pojedzie sobie nad wodę i został zatrzymany w Dreźnie. Po tym jak łowił ryby w stawie przy zabytkowym pałacu Zwinger. Służby przybyły nad staw, zebrały zeznania świadków, którzy stwierdzili, że krótko przed pojawieniem się funkcjonariuszy 35-latkowi udało się złowić rybę, którą następnie wypuścił z powrotem do wody. A przypomnę, że właśnie łowienie ryb przed tym zabytkowym pałacem jest zakazane. No to mężczyzna sobie dmuchnął w balonik, okazało się, że wydmuchał prawie 3 promile alkoholu we krwi, czyli miał dokładnie 2,7 promila, ale mimo to złowił rybę i wypuścił. No, ja zawsze wiedziałem, że w chodzeniu na ryby nie chodzi o chodzenie na ryby, prawda? Poszedł na połów, a na połowie się nie skończyło. Jedna połowa dla takiego zawodnika? To się okazało nic. 2,7?
1: SK2.
0: Ale fajnie, że tą rybę wypuścił, nie? Ja nawet chyba wiem, jak on się trochę tłumaczył policji, jak ta już po tę rybę przyjechała i zobaczyła, co się stało. Panie władzo, rybka lubi pływać.

0: A kto by chciał zamienić oglądanie mundialu przed telewizorem na swojej kanapie na oglądanie mundialu w telewizji oczywiście, ale na Stadionie Narodowym w towarzystwie Sławka Peszki? No to moi drodzy, to mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Od poniedziałku startuje nasza nowa zabawa. Zbieramy dokładnie 11 osób. Naszą jedenastkę marzeń na taki wielki finał na Narodowym, gdzie razem ze Sławkiem Peszko będziemy mogli sobie obejrzeć meczyk mundialu, strzelić jakiegoś karniaka, no bo będzie też piłeczka, więc będzie można sobie postrzelać karniaczki. No i w poniedziałek zaczynamy naszą rekrutację, ale żeby stać się częścią naszej jedenastki, no to trzeba najpierw wypełnić formularz, przekonać nas, że to właśnie ty, drogi słuchaczu, ty, droga słuchaczko, zasługujesz na powołanie do naszej ekipy, a później jeszcze wykonać pewne zadanie. Trzeba dokończyć zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę i powiem wam tak, macie szczęście, bo daję wam trochę fory, dlatego, że słuchacie Radia SK2 o poranku. Daję wam trochę fory, bo przez cały weekend będziecie się mogli zastanawiać już, co też Sławek Peszko ma na myśli.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i to wygwizdane, trzeba zgadnąć. I w poniedziałek zaczynamy naszą zabawę.
2: SK2.
0: Sławek Peszko dopiero od poniedziałku w Radiu SK2, a już teraz Dudek, Dominik Dudek, 20 po 7.

0: Długość dźwięku samotności od Mysłowic w Radiu SK2 na 35 minut do godziny 7.30. Do godziny 8, przepraszam, 7.30 przed nami za 5 minutek. Moi drodzy, a jako że 7.30 przed nami, to znaczy, że po 7.30 zaliczamy nasz copiątkowy odjazd. Już teraz przygotujcie telefony, zapiszcie sobie numer do mnie 726-826-826 i po godzinie 7.30 pierwszy odjazd. No bo coś czuję, że chyba jakieś PKP nam wjedzie.
1: Eskad.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
3: Skoda.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak.
6: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Zależności od sklepu. Biedronka.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Sznurek aut na Konopnickiej w stronę jubilatu do Mostu Dębnickiego. Długa podróż czeka nas również przez Aleję 29 listopada na Klepasz. Żółwie tempo na odcinku od ulicy Banacha aż do Opolskiej. W Krakowie pochmurno, ale słońce się przebija, 12 stopni na termometrach, oby pogoda nie przeszkodziła pilotom, bo nad Krakowem mają przelecieć myśliwce wojskowe F-35. Oczywiście to w ramach akcji Powitanie z Polską. Nad Wawelem samoloty pojawią się około 10.35.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Na początek Szczecin i pożar instalacji w zakładzie przetwarzania opon. Ogień pojawił się około 4.30 rano na Skolwinie przy ulicy Stołczyńskiej. Na miejscu jest 5 zastępów straży pożarnej. Nie wiadomo, do kiedy potrwa akcja, nikt nie ucierpiał. Zastosowanie dronów na polu walki, o tym dyskutowali na

poligonie w podwarszawskiej Zielonce projektanci i producenci bezzałogowców. Możliwości tych urządzeń prezentowali głównie ich operatorzy z Ukrainy, którzy dzielili się swoim doświadczeniem z pola walki. Spotkanie zorganizowała polska firma UMO, dostarczająca m.in. drony bojowe za naszą wschodnią granicę. I jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,98 zł, a oleju napędowego 6,43 zł.

0: Dzięki, że i wy jesteście tutaj i dajecie nam znać. Moi drodzy, szlabany opuszczone, mamy ważny komunikat. PKP, czas zacząć, czyli pozdrów kogoś piątkowo. No nie zdążyłem po prostu jeszcze nadać tego komunikatu i już są pierwsze telefony. Pozdrawiamy. Kto pozdrawia i kogo?
1: Serdeczne pozdrowienia dla Ersilki, Ersi, Pani Mirosławska, Marcina i Artura. Do zobaczenia za tydzień na kajakach. Buziaczki, Zola.
0: Do zobaczenia. Następny telefon. Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
2: Cześć, cześć, cześć. Pozdrawiam wszystkich ziomeczków, którzy tak jak ja się do ponocach się uczą do dermatologii.
0: Pozdrawienia w takim razie. Kolejny telefon. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
3: Dzień dobry, z tej strony Hubert. Chciałbym pozdrowić Zofii Wiesława Dużego oraz mojego kuzyna Marcela oraz wszystkich słuchaczy Radia SK2.
0: No i super, poleciało. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
4: Dzień dobry. Ja pozdrawiam moją mamę, która mnie właśnie wiezie do szkoły, no i moją najlepszą przyjaciółkę.
0: A jak masz na imię?
4: Zosia.
0: Zosia pozdrowiła mamę i najlepszą przyjaciółkę. Brawo, odbieramy kolejny telefon. Kto pozdrawia i kogo?
5: Pozdrawiam Gosia. Pozdrawiam koleżanki z pracy, Basia, Ele, Ania, Anetę, całe Radio SK. Pozdrawiam Gosia.
0: Super, mamy to. Poleciała Gosia. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo? Wszystkie linie zajęte.
6: Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiam za całą stołówkę Zdobrzenia Wielkiego, wszystkich pracowników.
0: Pozdrawiamy również i cóż można powiedzieć, smacznego w takim razie.
6: No, dziękujemy.
0: Dzięki bardzo, proszę bardzo. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
1: Cześć, to znowu ja, Wiola, pozdrawiam Ulę, Roberta, Natalkę, Julę i wszystkich z Krakowa, za niedługo się widzimy, buziaczki dla was.
0: Buziaczki, papa, kto pozdrawia i kogo? Halo, halo.
7: Dzień dobry, Krystus z tej strony. Chciałbym pozdrowić mojego misia Anusię, którą bardzo kocham, i psiapsiółkę z pokoju, z Edgenu, na Ścienickiej. No i zabawię się trochę w narcyzach. Chciałbym pozdrowić siebie, bo nikt mnie nie pozdrawia, każdego pozdrawiam.
0: To ja cię pozdrowię w takim razie.
7: Dzięki serdecznie.
0: Proszę bardzo. Dzięki bardzo.
7: Dzięki bardzo.
0: Jeszcze dwa telefony. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
8: Cześć, Grzegorz. Chciałbym pozdrowić moją kochaną małżonkę, Małgorzatę i czwórkę moich wspaniałych synów.
0: No i mamy, poleciało. I jeszcze jeden telefon. Halo, halo. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
9: Magda pozdrawia chłopca, który jedzie do szkoły.
0: No to pięknie. I tym pozdrowieniami, moi drodzy, zamykamy linię, otwieramy szlabany i... Odjazd do następnego piątku. W następny piątek znowu PKP ruszy. SK2. Zapiszcie sobie numer tak na wszelki wypadek 7268 26826, to numer do nas i w przyszłym tygodniu znowu pozdrawiamy.

A wystawiacie na góry czy na morze? Co preferujecie bardziej w urlop i na wakacje? No to pytanie z odpowiedzią na to pytanie przychodzą ci badacze w białych kombinezonach, którzy wzięli ludzi różnego pokroju, przepytali ich i już wiedzą, moi drodzy. Badania psychologiczne jasno sugerują, że wybór między górami a morzem podczas planowania urlopu może odzwierciedlać cechy osobowości. I teraz tak, zanotujcie sobie. Introwertycy preferujący spokój i mniejszą liczbę bodźców częściej wybierają góry, które oferują odosobnienie i ciszę. Ekstrawertycy, potrzebujący stymulacji i interakcji społecznych, lepiej odnajdują się w otwartych i dynamicznych przestrzeniach nadmorskich. U mnie jest z tym tak, że nieważne, czy wakacje zdecydują o tym, czy jestem introwertykiem, czy będę ekstrawertykiem, nieważne, czy pojadę w góry, czy nad morze, jedno jest pewne, mój portfel po wakacjach to będzie chodzić.

0: Ciekawe, kto będzie w państwach miastach brał udział dzisiaj. Zbliża się do godzina 8, 5 minut zostało do godziny 8, a więc to jest czas na to, żeby chwycić za telefony, wybrać numer 7268 26 826 i napisać mi SMS-a albo odezwać się na Messengerze i tak włączyć się do naszej zabawy państwa miasta, która już po godzinie 8. Dzisiaj, moi drodzy, gramy w państwa miasta, mamy piłkarskie mistrzostwa świata, to proszę bardzo, zgłaszamy się państwem, któremu kibicujecie na tym mundialu. To będzie też taka trochę wiedza z tego, kto tam gra. 7268 26 826 albo Messenger, tylko na Messengerze. Proszę zostawić numer do siebie, żebym mógł do kogoś z was odzwonić. SK2.
1: Może się zakocha.

Nowoczesny design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców.

Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilaf Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo, jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
8: T plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
9: Ło, widzisz to co ja?
10: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Tato, co to za pan?
13: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
12: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
13: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
12: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
13: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
12: To z Tauronem.
13: Jasne, że tak.
14: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
15: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
16: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
15: Wspaniale się to ogląda.
16: A jak smakuje?
15: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
21: Pogoda w Krakowie napawa optymizmem, bo od początku dnia słońce, ale front deszczowy nie odpuści tak łatwo. Do końca dnia możliwe opady, dziś do 20 stopni pokażą termometry. Jeszcze informacja o utrudnieniach. Dziś o 20.30 wyruszy spod Muzeum Narodowego krakowski nocny przejazd rowerowy. Będą czasowe zmiany w ruchu, m.in. na Alejach Trzech Wieszczów, a także Konopnickiej, Rondzie Grunwaldzkim, Nowochódzkiej i Rondzie Mogilskim.
20: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
22: Jest 8 Newselska 2, Anna Łobocka. Makabryczne odkrycie w Lutoryżu pod Rzeszowem wstrząsnęło mieszkańcami. Jako pierwsi informowaliśmy o tym, że podczas prac ziemnych na terenie nowej inwestycji mieszkaniowej odnaleziono co najmniej kilkanaście płodów. Jak ustaliliśmy, poprzednią właścicielką posesji była lekarka, patomorfolog z jednego z rzeszowskich szpitali. Nasz reporter Tomasz Witak od rana jest na miejscu i rozmawiał m.in. z mieszkańcami.
23: Jeszcze mówią o tym.
24: Ale co mówią, proszę pana?
23: Znaleźli tam jakieś płody czy coś takiego.
24: A ma pan informację, ile tych płodów było?
23: Strażaki mówili, że 30. Naszło się obcych ludzi, nie wiadomo skąd, że połowa wioski to jest obcych ludzi. A że idą do Lutoryża, to co ja zrobię? Ale to jakaś pani doktor, tak?
24: No, podobno tak, jakaś patomorfolog, ale nie wiem, to są na razie nieoficjalne informacje.
23: Przykra sprawa.
22: Więcej o sprawie piszemy na sk.pl i se.pl. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada ona kary za transmitowanie w internecie treści, które przedstawiają lub pozorują czyny zabronione. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
25: Karane ma być pokazywanie podczas internetowych transmisji przemocy.

0: przemocy wobec ludzi i zwierząt, alkoholowych libacji czy nielegalnego hazardu. Osobom rozpowszechniającym takie treści ma grozić do 5 lat więzienia. Prace nad przepisami zainicjowali posłowie zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji.
1: Ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą. Wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
0: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamów. Przepisy trafią teraz do Senatu.
2: Meksyk i Korea Południowa to pierwsze reprezentacje, które mogą się cieszyć ze zwycięstw na Mistrzostwach Świata. W meczu otwarcia Meksyk pokonał RPA 2-0, a Korea Południowa 2-1 Czechów. Pierwszą zarwaną noc na tym mundialu miał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Meksykanie wypełnili Estadio Azteca w Mexico City po brzegi i chyba nie żałowali. Ich reprezentacja wypadła doskonale na tle bladej drużyny z Afryki i po 90 minutach kibice mogli rzucać na trybunach pierwszy symbol tego mundialu – zielone sombrera. W drugim spotkaniu reprezentacje Korei Południowej i Czech walczyły już jak równy z równym. Z tej wymiany ciosów lepiej wyszli Koreańczycy, wygrali 2-1. Jeszcze dziś o 21:00 Bośnia-Kanada, a dla nocnych marków o 3:00 w nocy USA-Paragwaj.
2: A już teraz więcej sportowych newsów.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dziś trzeci mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. O 14:00 rywalem Polaków będzie reprezentacja Japonii. Na razie biało-czerwoni mają na koncie wygraną z Kubą i porażkę ze Słowenią. Dziś dowiemy się, do kogo trafi brązowy medal koszykarski Mistrzostw Polski. Wieczorem rewanżowy mecz między Dzikami Warszawa a Arką Gdynia. W pierwszym meczu wygrali 5 punktami koszykarze z Gdyni. O tym, kto będzie trzecią drużyną tego sezonu, zdecyduje wynik dwumeczu.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: No i mamy już 4 minuty po godzinie 8:00. Na pierwszej stronie Super Expressu Roxana Węgiel ujawnia tajemnicę, w tle grube pieniądze i mega koncerty. Jak mówi Roxy, okradli mnie z pieniędzy. A ja powiem tak, w zasadzie każdy, kto poszedł do pierwszej komunii, został kiedyś okradziony z pieniędzmi. Do gdzie one?

A świat się zmienia. Świat się zmienia i to dość mocno. 10 minut po godzinie 8 czytam sobie, że jest problem ze sztuczną inteligencją. Moi drodzy, szacuje się, że do 2030 roku AI może pobierać, uwaga, 945 terawattogodzin energii elektrycznej, co trzykrotnie przewyższy sumę zużycia energii przez łącznie Nigerię, Bangladesz i Pakistan. Ale to nie wszystko, moi drodzy, bo ta sztuczna inteligencja to jest też bardzo łapczywa na wodę. Według ONZ-u do 2030 roku infrastruktura sztucznej inteligencji może zużyć tyle wody, co zużywa 1,5 miliarda ludzi na świecie. No proszę bardzo, niby taka sztuczna inteligencja, taka inteligentna ma być, prawda? A nie wie, że kąpiemy się tylko w soboty? SK2. A w ogóle to jest niezłe, nie? Że zobaczcie, co to jest za biznes. My tej inteligencji miliardy litrów wody, a ona nam balerinę cappuccino. No, czysty zysk!

0: No ciekawe, jak oni dzisiaj popłyną z odpowiedziami. 19 po 8.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A w państwach miastach dzisiaj mierzą się ze sobą Marek i Krzysiek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
0: Panowie, to szybko przypominam zasady. Zasady są proste. Mam koło, z koła losujemy dla każdego z was po literce, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Który z was zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenie wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, zdobywa prezenty od Radia SK2, równie cenne i równie fajne. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
0: Na kole są jeszcze jokery, ale jak ktoś wylosuje jokera, to sobie sam wybierze literkę. To jest taka zasada dodatkowa. Dobra, no to Marek dzisiaj odpowiada jako pierwszy. Marek, w prawo czy w lewo kręcimy? Powiedz szybko.
4: W lewo.
0: W lewo, proszę cię bardzo. No i mamy to. Mamy literkę, Marku, dla ciebie literka J. J jak ja, Jarząbek.
4: Dobrze.
0: Dobra, to gotowy jesteś?
4: Tak.
0: To poproszę na J państwo.
4: Jemen.
0: Miasto.
4: Jelenia Góra.
0: Znana postać.
4: Jandar.
0: Roślina.
4: Jarzębina.
0: Kolor. A, jakbyś powiedział jasno-zielony, to można by było zaliczyć, ale nie powiedziałeś. Zielone. Dobra, no mamy tak, mamy, mój drogi, mamy 1, 2, 3, 4, bo oczywiście znana postać, Jantar, Anna Jantar, tak? O to ci chodziło? No właśnie, o to ci chodziło. 4 punkty dla Marka, zobaczymy jak pójdzie Krzyśkowi. Krzychu, gotowy?
5: Gotowy.
0: No to fajnie, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo, proszę. A dla ciebie literka O. Okrągłe O. Gotowy?
5: Tak.
0: Dobra, to lecimy. Uwaga, na literkę O. Poproszę państwo.
5: Oman.
0: Miasto.
5: Oleśnica.
0: Tytuł filmu, serialu.
5: O. Kurde.
0: No. Ajajajaj, jakbyś powiedział, na przykład, nie wiem, Och, Karol, prawda? A, Kasia, sprawdzisz, czy jest film O?
6: O?
0: O. O, bo jestem bardzo ciekawy. Jakby jest film O, to też by było ciekawe.
5: Jest taki film, pamiętam, co taki.
0: Szczerze? Pamiętasz, że jest film O?
5: Tak, bo go gdzieś tam kiedyś widziałem, taki prehistoryczna komedia chyba.
0: To rrr. A, to blisko byłeś?

0: bo o jest przy ry, ale dzisiaj nie ma to tamto. 4-2, to znaczy, że prezent marzeń leci do Marka.
1: Elegancko.
0: Elegancko, proszę bardzo. Tak się cieszy prawdziwy mężczyzna. Elegancko. Mareczku, to wszystkiego dobrego. Do Krzyśka lecą nagrody pocieszenia, a Państwa Miasta wracają w poniedziałek.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

A ja sobie czytam w takim razie, że Aleksander Kwaśniewski może otrzymać Europejski Order Zasługi, proszę bardzo. Prezydium Sejmu złożyło wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o uhonorowanie byłego prezydenta takim Europejskim Orderem Zasługi za obronę europejskich wartości oraz integracji, proszę bardzo. Cały order dla pana Aleksandra Kwaśniewskiego, chociaż nie wiem, po co mu cały order. Może wystarczyłaby połówka, tylko pytanie teraz, awers czy rewers?

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
2: Aha, a co można wygrać?
1: No więc do wygrania je...
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
4: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Uwaga kierowcy w rejonie węzła Milowskiego na A4. Miał miejsce wypadek, ruch spowalnia, warto zachować ostrożność. Korkuje się Zakopianka od zjazdu z autostrady do Libertowa. Nie najlepiej też to wygląda na Skotnickiej i na Skawińskiej obwodnicy. W Krakowie natomiast ogromne problemy na Powstańców Wielkopolskich i Nowochódzkiej na Czyżyny, zakorkowany odcinek od Wielickiej do Saskiej. Zerkam jeszcze na termometr, w tej chwili pokazuje już 13 stopni.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: 8.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Od dzisiaj w całej Unii zacznie obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska przekonuje, że nowe przepisy wzmocnią ochronę granic zewnętrznych i usprawnią procedury powrotowe. Polska, chociaż została zwolniona z części zapisów, już zapowiedziała, że nie wdroży paktu w pełni. Siły USA zestrzeliły dwa irańskie drony szturmowe, które usiłowały zaatakować statki w cieśninie Ormus, podała agencja Reutera. Nie ma informacji, które jednostki były atakowane i dokąd zmierzały. Uwaga na burzę, ostrzega IMGW. Synoptycy wydali alerty dla 6 województw we wschodniej części kraju. Obejmują one Lubelszczyznę, Warmię i Mazury, Podlasie, Mazowsze, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Burzom będą towarzyszyły intensywne opady deszczu i silne porywy wiatru.

A ilu potrzeba do wehikułu czasu? Wystarczy jeden, tak naprawdę. No to co? Ruszamy w przeszłość. To jest nasz kącik odkurzający, bo odkurzamy w nim stare newsy, które wydarzyły się kiedyś tego dnia, ale nie tego roku. Dzisiaj rok 2006, no, zamierzchła przeszłość. O czym wtedy pisały portale i gazety? No to już wam mówię. Józef Adamik z OHAB został pierwszym mistrzem Polski w rzucie beretem z antenką, informował Dziennik Zachodni 12 czerwca 2006 roku. Pan Józef rzucił beretem z antenką na odległość 27,8 metra. No nieźle, nieźle. To w ramach uznania w takim razie dla pana Józefa czapki z głów, bo jeszcze weźmie i wyrzuci.

0: To tak można sobie zaśpiewać o wypłacie swojej, bo to już połowa miesiąca, prawda? Chciałbym ją częściej mieć, a jest tylko raz w miesiącu. Mamy 11,5 minuty do godziny 9, moi drodzy. No i właśnie a propos wypłat, to okazuje się, że Polacy pracują dłużej niż unijna średnia. Są nowe badania, które pokazują, że my, Polacy, pracujemy tygodniowo średnio 38 godzin, co daje piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej i plasuje nas powyżej średniej unijnej, a średnia unijna wynosi zaledwie 35 godzin. No cóż, no może i my Polacy pracujemy więcej niż średnia. Za to średnio zarabiamy.
1: Eskad.

0: Jeszcze będzie czas, że poodpoczywamy, bo weekend się zbliża, moi drodzy, wielkimi krokami. 5,5 minuty zostały do godziny 9. O 9:00 tutaj za tymi pięknymi, lśniącymi, czarnymi suwaczkami usiądzie Kasia Grodzka. Dzień dobry.
1: Ładnie tutaj wyczyściłeś. Dzień dobry.
0: Prawda? Kyoto graliśmy przed chwilą, a ty słyszałem, że tam lubisz tą Japonię.
1: No lubię, no.
0: To ja mam teraz...
1: Właśnie, dzisiaj mecz.
0: Dzisiaj mecz, kto
1: no, gra? Z Japonią. Japonia gra.
0: Nie
1: no.
0: Wiem, teraz mi się te mecze tak poprzestawiały, że... jeszcze siatkarze.
2: Biało-czerwoni!
0: Tak czy inaczej, szybki egzamin jakiś z japońskiego. Powiedz do mnie coś po japońsku.
1: Ohayo gozaimasu. Yoroshiku onegaishimasu.
0: No, jako tako, no.

0: Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane, druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Weekend będzie w kratkę, nie zabraknie słońca, nie zabraknie też niestety opadów. Jutro w Krakowie do 20 stopni, niedziela nieco chłodniejsza, bo maksymalnie 16. Dobre wiadomości z Nowej Huty, od wtorku powraca stała organizacja ruchu na węźle Kombinat. Jeszcze informacja o utrudnieniach dla pieszych w rejonie Ronda Barei. Do czwartku zamknięte będzie dojście do Straży Miejskiej przy Dobrego Pasterza oraz fragment chodnika.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Szczątki już około 30 płodów ujawnili śledczy na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. To efekt całonocnych działań policjantów na działce, której nowi właściciele rozbudowali swój dom. Nasz reporter Mateusz Chłystun teraz ze szczegółami. Mateuszu, co wiadomo o poprzedniej właścicielce działki?
18: To lekarka patomorfolog, która podczas przesłuchania przyznała się do zakopywania odpadów medycznych na swojej działce. Według naszych nieoficjalnych informacji kobieta w ostatnich latach prowadziła w okolicy swój prywatny gabinet. Wcześniej pracowała też jako specjalistka w rzeszowskim szpitalu. W tamtejszej prokuraturze ruszyło więc śledztwo na bardzo szeroką skalę. Zabezpieczono dokumentację medyczną, w tym kartoteki pacjentów lekarki. Trwa teraz analiza tych dokumentów. Przypomnę, szczątki płodów ujawniono na posesji podczas prac budowlanych, kiedy koparka odkryła pierwsze z nich, na miejsce wezwano służby. W czasie ostrożnej kontynuacji tych działań liczba ujawnionych szczątków ciał wzrosła do około 30.
17: Do sprawy będziemy wracać w naszych dzisiejszych newsach.

0: F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Plan lotów zna Rafał Różycki.
1: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9.45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10.10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10.35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
2: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
1: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
0: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów rozpocznie się o 11 w Łasku. Nadchodzi kolejne wielkie koszykarskie święto. 6 lipca o 18 reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się z Holandią w krakowskiej Tauron Arenie. Będzie to mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, a te odbędą się w przyszłym roku w Katarze.
3: SK2 News, Kraków.
4: Brian Bednarczyk, Paweł Śliż kolejnym kandydatem na prezydenta Krakowa, tak wynika z nieoficjalnych jeszcze informacji. Rekomendować ma go Polska 2050. Oficjalna prezentacja kandydata ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Kamil Kociołek kontratakuje. Doradca prawny byłego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego złożył zawiadomienie do prokuratury. Występuje przeciw miejskim radnym z Krakowa dla mieszkańców, którzy zarzucili mu podawanie nieprawdy w dokumentach oraz fikcyjne wykonywanie usług dla miasta.
5: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2 i powiem wam, że my tu w Polsce wiemy, jak przywitać weekend. Nawet specjalny pokaz samolotów potrafimy zorganizować. Piękna sprawa. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po godzinie 9:00. Mamy Natalia Nykiel muzycznie na początek godziny z polskimi hitami.

Tu Radio SK2, to Beata Kozidrak w dziesiątce najlepszych polskich hitów. No i co? No i ruszyli, słuchajcie. Za nami wielka ceremonia otwarcia i dwa pierwsze mecze Mistrzostw Świata. Meksyk pokonał RPA 2-0, a Korea Południowa wygrała z Czechami. Nowości, takie różne nowinki było widać na murawie, gołym okiem. Sędziowie mają na głowie takie zestawy słuchawkowe każdego polskiego przedsiębiorcy z lat 2000. Pewnie kojarzycie takie konstrukcje. Niektórzy w ogóle porównują je do tego sprzętu, co miał Terminator, a tam w tym

Zera, a Korea Południowa wygrała z Czechami. Nowości, takie różne nowinki było widać na murawie, gołym okiem. Sędziowie mają na głowie takie zestawy słuchawkowe każdego polskiego przedsiębiorcy z lat 2000. Pewnie kojarzycie takie konstrukcje. Niektórzy w ogóle porównują je do tego sprzętu, co miał Terminator. A tam w tego polskiego przedsiębiorcy z lat 2000. Pewnie kojarzycie takie konstrukcje. Niektórzy w ogóle porównują je do tego sprzętu, co miał Terminator. A tam w

0: do mikrofonu, oczywiście podobną angielszczyzną.
1: Really, that this decision, that was the very difficult.
2: SK2.

0: czasu.
1: Słyszałam ostatnio, że jeśli chcesz dowiedzieć się, jakim ktoś jest człowiekiem, to wystarczy, że zapytasz się go, co myśli o gołębiach. Nie wiem, skąd komuś się wziął taki test, ale myślę, że Małgorzata Ostrowska oraz zespół Lombard testy gołębia zdają celująco. No, w końcu stworzyli piosenkę, która stała się wielkim przebojem, który po dziś dzień jest coverowany przez kolejne pokolenia polskich artystów. Gołębi Puch, zespół Lombard, przed nami w Radiu SK2.

0: przyznać się. Kto śpiewał razem z Dawidem teraz?
1: Na błysk. Dawid Podsiadło w Radiu SK2. Jeśli uważacie, że ten kawałek zasłużył na podium gorącej polskiej dwudziestki, proszę bardzo, sk2.pl. Możecie oddawać na niego swoje głosy. Kolejne zestawienie gorącej polskiej dwudziestki już dziś po 18.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
9: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
10: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. IJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500 162

0: 7.4. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl. Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się

0: O właśnie, takich słów dzisiaj sobie szczędzić nie powinniśmy przy weekendzie. Powiedzcie sobie I love you i jeszcze na przykład, że nie musicie dzisiaj robić tego prania czy prasowania, bo pewne rzeczy mogą sobie spokojnie poczekać. Zespół T-Love, gramy wam w Radiu SK2. Nie czekają za to newsy, te punktualnie o godzinie 10.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł.

0: Na oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: czerwca. BISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
3: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
4: A te najlepsze mają ich wiele.
3: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
4: To dobre strony Krakowa.
3: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
5: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
3: Zapraszamy. Sprawia.pl.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
9: I po reklamie.
10: Wakacje się zbliżają, więc propozycji na weekendy coraz więcej. Niestety pogoda w Krakowie jeszcze daleko od idealnej. W najbliższy weekend będzie jak bollywoodzki film. Czasem słońce, czasem deszcz. A skoro jesteśmy przy orientalnych tematach, to coś dla fanów kuchni wszelakich. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Falafela. Przysmak, którego raczej nie jadamy na co dzień, może być urozmaiceniem na dobry początek weekendu. Na chłodniki przyjdzie czas, kiedy zrobi się gorąco.
11: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Nasze F-35 lecą nad Polską. Myśliwce zostaną dziś oficjalnie przyjęte do służby. Tymczasem nad naszym niebem trwa właśnie uroczysty przelot maszyn. Pojawiły się już nad Westerplatte, a w kolejnych minutach będą widoczne nad Warszawą, Łodzią i Krakowem. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
12: To symboliczne powitanie najnowocześniejszych samolotów bojowych w historii polskiego lotnictwa. Trzy pierwsze F-35 przyleciały do Łasku pod koniec maja, a dziś wykonują uroczysty przelot nad najważniejszymi miejscami w kraju. Za chwilę maszyny mają pojawić się nad Warszawą, lecąc wzdłuż Wisły w rejonie Cytadeli, a już około 10.35 będą widoczne nad Wawelem w Krakowie. Następnie w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do służby z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz przedstawicieli władz USA. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35. Wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku.
11: Trump mówi o przełomie, Irańczycy są

0: krytyczni. W tle wzajemne ostrzały w cieśninie Ormus. Amerykański prezydent mówi o wielkim porozumieniu z Teheranem i zakończeniu wojny. Musimy sfinalizować dokumenty w najbliższych kilku dniach. Prawdopodobnie podpiszemy je w Europie. Mamy umowę, że Iran nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej. Teheran nazwał doniesienia o porozumieniu spekulacją i twierdzi, że nie podjął jeszcze żadnej decyzji. Uczniowie z 16 polskich szkół. Piłka i zasady. Bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano galę Football 3 Change Makers. Młodzi piłkarze podeszli do rozgrywek profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.
1: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą.
2: Rękę na głowie, jak się strzela.
3: Po każdym golu musi być cieszynka.
0: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbowały swoich sił w badmintonie czy lekkiej atletyce.
4: SK2 News, Kraków.
5: Brian Bednarczyk. Poznaliśmy terminarz rozgrywek sezonu 2026-27 w PKO BP Ekstraklasie. Pierwsza kolejka od 24 lipca. Wisła Kraków zainauguruje sezon u siebie z GKS-em Katowice. Krakowia pojedzie do Poznania zagrać z Lechem, a Wieczysta powalczy z Radomiakiem. Anna Lisowska, trzecia w kategorii kata seniorek. Taką samą lokatę w kategorii kumite seniorów zajął Paweł Kubica podczas Pucharu Świata w karate Kyokushin w Hiszpanii. Oboje reprezentują na co dzień klub YMCA Kraków.
6: Cytując naszego narodowego wieszcza, panie, jak to szybko zasuwa. Chodzi mi oczywiście o Ferdynanda Kiepskiego. No, szybkie są te myśliwce, łatwo można przegapić, więc żebyście nie przegapili, to podpowiem wam, że w tej godzinie zespół Papa Dance zabierze nas do Disneylandu. Będzie też Wiktor Dyduła i Monika Brodka. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Piątkowy dzień dobry.
7: Bez reklam. Jeden po drugim.
8: Teraz

0: Monika Wrotka w Radiu SK, 2 na 18 minut po godzinie 10. No już widziałam ten podniebny wężyk powitalny husarzy, czyli F-35. Faktycznie lecą nisko i szybko, zresztą tak szybko, że towarzyszący im jeden mały, chyba to było F-16, tak nie bardzo za nimi nadążał, za młodszymi kolegami. Warto obserwować niebo, bo jeszcze się okaże, że ten starszy myśliwiec złapie zadyszkę i będzie musiał przysiąść, odpocząć na jakimś dachu, może waszego bloku, kto wie. Zespół Perfektu kołysze nas teraz, jak podczas swobodnego lotu szybowcem. Kołysanka dla nieznajomej już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

0: jeszcze raz przedstawię. Za nami Jenny i Edyta Bartosiewicz, a on się nazywa Sławomir Peszko i ciągle mu ktoś gwiżdże nad uchem i nie daje dokończyć zdania. No, ale już od poniedziałku to wy będziecie zgadywać, co Peszko miał na myśli. To nasza mundialowa zabawa, SK Karniaki Cup. Do zgarnięcia będą naprawdę bardzo fajne nagrody. A więcej szczegółów już niebawem na naszej antenie.
1: SK2. Plama.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
11: Kalambury? Łatwe hasło.
12: Ostatnio też tak mówiłaś.
13: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
11: Dobra, pokazuję.
13: Słońce?
12: Dom?
13: Ciepło?
11: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
14: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres Twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
15: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu w piątek z kartą Moja Biedronka. Na czele ataku pistacje prażone solone Bacador 250 gramów. 8,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola sok 100% jabłko Vortex 1 litr. Złoty 90 za sztukę przy zakupie 6. Limit 6 sztuk na kartę. A akcje kończą lody Manhattan 1400 ml. 9,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
17: I dlatego wróciłeś na studia?
18: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
19: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiDEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiDEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
22: I po reklamie.

0: To co masz ty, drogi fanie, droga fanko, Dawida Podsiadły, to zapewne bilet na jego koncert w Poznaniu. Dawid zagra tam już jutro. Jego obrotowa trasa nabiera tempa, no i po tym koncercie w Poznaniu będzie już na półmetku. Potem już tylko Gdańsk i dwa koncerty w Warszawie na taki wielki finał, a potem, no chyba już kierunek studio i praca nad obiecanym krążkiem. Tutaj Radio SK 2, przed nami newsy o godzinie 11.
1: Reklama.
2: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. IJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz

0: profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2+1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: W Krakowie pojawiło się więcej słońca, to fakt. Nie chowamy jednak parasoli i kurtek do szafy, zarówno dziś, jak i przez weekend się przydadzą. Dziś w Krakowie maksymalnie do 20 stopni, sobota i niedziela będą podobne, nie będzie gorąco i będą możliwe opady. Z niecierpliwością odliczamy dni do lata. Nowa pora roku oficjalnie zacznie się 21 czerwca w niedzielę. Warto zaplanować na przyszły weekend coś fajnego na świeżym powietrzu, bo zapowiada się piękna aura.
13: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka, Westerplatte, Warszawa, Kraków i Łask. Myśliwce F-35 pokazały się mieszkańcom Polski, w tym Gdańska.
14: Piękne jest nasze polskie myśliwce, no.
15: To jest pokazowe, żeby ludzie wiedzieli, że w razie czego, jak będą leci, że to nasi.
14: Ładnie wyglądało.
16: Bo tam gdzieś ludzie jeździli na lotnisko, gdzie oni lądowali. Podobno super widoki. Super, nie? No, nie ma się czego bać, no.
17: Ja bym powiedziała, że tylko jeden leciał.
13: Teraz te najnowocześniejsze w polskim lotnictwie maszyny powinny być już w bazie w Łasku, gdzie lada moment ruszą uroczystości z udziałem prezydenta i szefa MON-u. Około 30 płodów znaleziono na działce niedaleko Rzeszowa, dowiaduje się nasz reporter. Trwa wyjaśnianie okoliczności makabrycznego odkrycia w lutoryżu. Poprzednia właścicielka działki, lekarka patomorfolog, pracowała w jednym z rzeszowskich szpitali, a ostatnio prowadziła własny gabinet.
18: Od rana teren zabezpieczają policjanci. Na miejscu pracuje też prokurator i technicy kryminalistyki. Dostęp do posesji został ograniczony. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, działka została niedawno kupiona przez nowych właścicieli i trwa tam budowa osiedla domów rodzinnych. Wiadomo również, że poprzednią właścicielką działki była lekarka specjalizująca się w patomorfologii. Policja i prokuratura na razie nie komentują tych informacji. Tymczasem mieszkańcy Lutoryża przyznają, że sprawa jest dla nich ogromnym szokiem.
17: Nie wierzę. No szok. Się będę bała do pracy chodzić.
14: Ja nie wiem, jak tak ludzie mogą robić.
18: Śledczy zapowiadają, że więcej informacji o sprawie powinno pojawić się po zakończeniu prowadzonych na miejscu czynności.
13: A to ma nastąpić koło południa, o czym donosił nasz reporter Tomasz Witak.

0: 150 kolarzy z całej Europy, a do pokonania 800 kilometrów. 1 lipca startuje z Łodzi międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Impreza zgromadzi czołówkę polskich kolarzy, mówi organizator Waldemar Kręc.
1: Ale zagraniczne raczej przysyłają zawodników, których traktują jako przyszłość kolarstwa ich zawodowego. I tu są wspaniali zawodnicy, o których później słyszymy w startach Tour de France, czy Giro, czy Vuelta.
0: Meta 4 lipca w śląskim Jaworznie.
2: SK2 News, Kraków.
3: Brian Bednarczyk, Mateusz Mijal, Łobuzy i Golec Orkiestra wystąpią na Dniach Nowej Huty. Poza koncertami prezentacje Straży Pożarnej, Policji oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. To i wiele innych jutro od 14 na Skwerze Budowniczych Nowej Huty. Już w tę niedzielę wielkie otwarcie Perun Parku na Zakopiańskiej Olczy. To będzie gratka dla fanów elektrycznych jednośladów. Czeka nas wielkie show.
4: Będzie można zobaczyć nasze topowe maszynki w ekstra konfiguracjach.
3: Mówi Marcin, właściciel Perun Parku. Impreza od godziny 11 patronuje Radio SK.
5: 2:58, przed nami kolejna godzina z dziesiątką polskich hitów i to bez reklam, za to na pewno przeniesiemy się w czasie naszym muzycznym wehikułem, a na początek tej godziny pani Sarsa, Kasia Grodzka, piątkowy wielkie dzień dobry.

Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK 2. Małgorzata Ostrowska za nami. Jej muzycznego rozmachu oczywiście nie brakuje. Rozmach miała też pewna para z Holandii, która trafiła na ciekawą promocję. W cenie takiego czteropokojowego mieszkania w Warszawie kupili sobie całą wioskę w Hiszpanii. Wydali 1,5 miliona złotych w przeliczeniu.

pokoleniu i stali się właścicielami 60 kamiennych domów i 6 hektarów ziemi, hiszpańskiej ziemi. Wszystko pięknie, wszystko fajnie, ale już sobie wyobrażam minę tegoż właśnie właściciela, jak sąsiad się go pyta, jak tam idzie remont? A on mówi, że kończy tynkować 35 dom w tym miesiącu. U nas w Polsce wakacyjne remonty, no to jest sport narodowy, ale przy 40 gładzi już można poczuć lekkie wypalenie.

0: Wyniku czasu.
1: Szczęście w życiu też trzeba mieć. To powiedzenie bardzo pasuje do wehikułu czasu, który usłyszycie już za chwilę. A to dlatego, że ta piosenka została pierwotnie napisana dla Danuty Błażejczyk. Ale jako, że nie przypadła jej za bardzo do gustu, ostatecznie trafiła ona do muzycznego repertuaru Alicji Majewskiej. I z miejsca stała się naprawdę potężnym, wielkim przebojem. Alicja Majewska i Odkryjemy Miłość Nieznaną. Przed nami już teraz w Radiu SK2.

0: Ona, czyli Ola Kendra, też czeka na wasze głosy na sk2.pl. Wchodzicie tam, klikacie w serduszko u góry i głosujecie. Dokładnie tak, właśnie jak serce wam podpowiada. Za nami Bój się Boga, dziewczyno w Radiu SK2, a w tej godzinie wraz z zespołem Various Monks przypomnimy wam brzmienia lat 90.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
3: Reklama.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
10: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
11: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
12: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99.

0: 9 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
3: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
9: Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
10: I po reklamie.

0: No to chyba w 91 roku ocieplenie klimatu jeszcze mocno nie dawało się nam wszystkim we znaki i stąd ten wyjątkowo zimny maj się wziął zespołowi Manon. Tutaj Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity z różnych czasów, co zresztą słyszeliście i jeszcze usłyszycie po godzinie 12. Będzie Ryszard Rynkowski, będą też dziewczyny z LOR, więc warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Znowu lecicie? No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50%

0: rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń, wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
4: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
5: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
6: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
11: Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
12: I po reklamie.
13: Dzieciaki myślą już o końcu szkoły, dla dorosłych z kolei zbliża się okres urlopowy. Nawet jeśli nie ruszacie się z Krakowa na wakacje, to z pewnością znajdzie się możliwość na fajne spędzenie czasu. Zanim jednak nadejdzie lato, musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość do pogody, przynajmniej do przyszłego czwartku. Do tego dnia front deszczowy może przechodzić nad Wawelem, więc jeśli macie już plany na ten weekend, to na wszelki wypadek spakujcie pelerynkę przeciwdeszczową lub parasol.
14: Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Husarze wchodzą do służby. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku trwa ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych. W uroczystości biorą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na płycie lotniska po locie przez Polskę wylądowały pierwsze z polskich F-35.
15: Panie prezydencie, dowódca 11. eskadry, podpułkownik Welka, melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
14: A wcześniej samoloty odbyły lot po polskim niebie w ramach powitania z Polską. F-35 przeleciały nad Westerplatte, Warszawą, a następnie nad Wzgórzem Wawelskim w Krakowie. W sprawie makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem jest komunikat prokuratury. W Zamościu zatrzymano podejrzaną 57-latkę. Kobieta może być zamieszana w sprawę znalezionych w miejscowości Lutorysz szczątków płodów oraz znacznych ilości odpadów medycznych. Zatrzymana to patomorfolog oraz poprzednia właścicielka działki, na której dokonano odkrycia. W planach przesłuchanie prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu do tego nieprzeznaczonym, co może grozić karą nawet 12 lat więzienia. Więcej piszemy na sk.pl. Dachował ambulans na Sygnale. Dwie osoby zabrano do szpitala po wypadku karetki na trasie między Stalową Wolą a Tarnobrzegiem. Pojazdem jechało 3 ratowników medycznych.
16: Kierujący karetką pogotowia najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, w konsekwencji czego auto dachowało. W pojeździe znajdowały się 3 osoby, dwie z nich zostały przewiezione do szpitala na badania.
14: Relacjonuje Małgorzata Kania z

0: policji w Stalowej Woli. Według nieoficjalnych informacji do wypadku mogło dojść podczas gwałtownego hamowania, aby uniknąć zdarzenia ze zwierzęciem.
1: SK2 News, Kraków.
2: Brian Bednarczyk. Początek lata nad zalewem Bagry. 20 czerwca moc atrakcji. Zawody biegiem na Bagry, strefa relaksu dla najmłodszych i rodziców. Do tego mnóstwo warsztatów i zajęć dla każdego. Starty przy ulicy Koziej o godzinie 11. A w ten weekend w Kluszkowcach na Podhalu Joyride Małopolska Festival. To święto rowerowych maniaków, szczególnie lubiących downhillowe trasy. Latanie wielkich hop, urywanie sekund na śliskich korzeniach i wiele innych. Już od dziś Radio SK poleca.
3: 12:02 na zegarach. Gramy Wam 10 najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 i ta 10 może pozytywnie nastroić Was na weekend. Na początek lecimy do pięknego Avignon zespołem Kombi. Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: kłamstwo i Magda Fam w Radiu SK2. No może nie kłamstwa, ale pewnego nagięcia rzeczywistości. Codziennie w swojej pracy używa Kamil Nosal, ale potem wychodzą z niego śmieszne kwiatki. Nosal wkręca w Radiu SK2.
1: Nosel wkręca.
2: Dzień dobry.
3: Popsy Komunikat po tej stronie. Telefon jest z działu reklamacyjnego. Ja bym chciała porozmawiać z panią Martyną. Mhm. Ukoleję państwo.

0: po tej stronie, dział reklamacji. Proszę pani, dostaliśmy reklamację na opóźnienie 130-minutowe pociągu. Proszę mi powiedzieć tam, jakie pani ma roszczenia, bo dwie sprawy muszę z panią tutaj załatwić, żeby uwzględnić, proszę pani, reklamację.
1: Chciałabym zwrot za bilet. Aha. Które tutaj opłaciłam.
0: Bo wie pani co, zwrot by był, ja bym uwzględniła reklamację w przypadku, gdyby pani mogła mi udokumentować, chyba że pani gdzieś tam ma, wodę mineralną plus wafelek, czyli poczęstunek na czas o

0: Gratulacje.
1: Na jakiej podstawie nagle teraz nie miałam opóźnienia z uwagi na to, że nie stałam wafelka? Jakby
0: no bo każde opóźnienie równa się, proszę pani, poczęstunek, zgodnie z przepisami prawa. I jeżeli ten poczęstunek jest, to my wiemy, że jest opóźnienie.
1: No ale przecież mają państwo rozkład, wiedzą państwo, ile było opóźnienia i żały pociąg się spóźnił, ten, na którym byłam.
0: No to więc proszę udokumentować, proszę pani, butelkę wody plus wafelek i my będziemy wiedzieli, że to jest opóźnienie.
1: Nic nie dostałam, nie miałam żadnych informacji.
0: No więc chce pani wyłudzić, proszę pani, reklamację teraz, tak?
1: No ale przecież było opóźnienie, macie wszystko to w swoich systemach.
0: To może inaczej, proszę pani. Dałaby pani radę, proszę pani, zdobyć w jakimś pociągu, proszę pani, wafelek plus wodę i udokumentować to nam? Ja bym, proszę pani, przetrzymała pani reklamację jeszcze tydzień na dostarczenie tego elementu i wtedy bym ewentualnie uwzględniła.
1: Ale dlaczego ja mam kłamać i pójść na jakiś inny pociąg i dać wafelek i wodę?
0: Ja pani mówię, jak to inni ludzie robią.
1: Ale ja tak nie chcę robić, bo ja nie zależy mi na takim czymś, to nie jest, nie jestem,
0: no to
1: tak
0: bez dokumentacji, proszę pani, bez dokumentacji wafelkowo-butelkowej ja pani tego nie uwzględnię.
1: No ale w tym momencie będę kłamać i jeszcze ma pani większą podstawę do tego, żeby jeszcze mieć
0: bardziej
1: wgłosić.
0: Proszę pani, to zostanie między nami, ja tylko pani powiedziałam, jak to inni ludzie robią.
1: Dobrze, ja to przemyślę i oddzwonię do pani.
0: To może Rafał by pani w tym pomógł?
2: Cześć Martyna, zostałaś kręcona w Radiu Leska.
1: Okej. No dziękuję bardzo. Rusel kręca.

I lata 90. i 2000. należały właśnie do niej. Edyta Górniak i Dotyk za nami w Radiu SK2. No to może teraz historia, która dotknie waszego serca przed weekendem. W gnieździe bielików na Kaszubach leśnicy odkryli małego myszołowa, który zamiast stać się obiadem dla tych większych drapieżników, został przez nie no po prostu adoptowany. Mówiąc wprost, wychowują go jak swego. Karmią, doglądają i to się nazywa, słuchajcie, prawdziwy fart. Idziesz na obiad jako danie główne, a zostajesz członkiem rodziny. No i to jeszcze z pełnym pakietem socjalnym. Piękna sprawa.

0: promocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka z Nałęczowa.
3: Rogal Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1.

0: kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
3: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
6: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
7: I po reklamie.

0: ostatni koncert Sanach na stadionach dopiero 14 sierpnia w Krakowie i chyba do tego czasu Sanach będzie musiała z tym przysłowiowym otwarciem szampana poczekać. A przed nią jeszcze 26 czerwca Wrocław i 10 lipca Białystok. No, trzymamy kciuki, żeby wszystko pięknie się dopięło w tej trasie. Tu Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity o godzinie 13 newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
6: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić.

0: swoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: I po reklamie.
6: Weekend tuż, już coraz mocniej odliczamy do chyba ulubionego czasu w ciągu całego tygodnia. Kraków przywitał nas dziś całkiem przyjemnie, promienie słoneczne od rana oświetlały miasto. Miła odmiana od tego, co mieliśmy w ostatnich dniach, ale niestety musimy być czujni przed możliwym deszczem. Prawdopodobieństwo opadów nadal istnieje. Dziś na termometrach maksymalnie do 20 stopni, ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.
7: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zatrzymanej patomorfolożce może grozić nawet 12 lat więzienia. Śledczy ujawniają szczegóły wstrząsającego odkrycia pod Rzeszowem. O sprawie jako pierwsze informowało Radio SK 2. Podczas prac ziemnych na terenie posesji w Lutoryżu najpierw natrafiono na odpady medyczne, a potem na kilkadziesiąt szczątków płodów ludzkich. Obecni właściciele nieruchomości nabyli działkę od 57-letniej lekarki patomorfolog Magdaleny H. Kobietę zatrzymano na terenie Zamościa i przewieziono do rzeszowskiej prokuratury.
8: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
7: Powiedział nam Krzysztof Siechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Śledczy mają do sprawdzenia jeszcze około 5 arów terenu. Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Grozi za to nawet 12 lat więzienia, a więcej o sprawie piszemy na sk.pl. To historyczny dzień dla Polski. Tak prezydent Karol Nawrocki nazwał pierwszy lot samolotów F-35 nad krajem. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku przyjęto do służby w Siłach Zbrojnych te nowoczesne maszyny. Samoloty przeszły tradycyjny chrzest. Uczestniczyły w nim żona szefa MON-u Paulina Kosiniak-Kamysz oraz Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po Macieju Slabie-Krakowianie, polskim pilocie, który zginął podczas prób do Airshow Radom.
9: Służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Nadajemy Ci imię Husarz.
7: Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35. Wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku. Przez weekend na stacjach nieco drożej niż dziś. Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 4 grosze. Z kolei cena oleju napędowego to 6 zł i 40 groszy za litr. To wzrost o kolejno 6 i 3 grosze.
5: SK2 News, Kraków.
6: Brian Bednarczyk. Prawie 20 kandydatów zadeklarowało już swój udział w wyborach na prezydenta Krakowa. Do oficjalnego wpisu

0: kolei cena oleju napędowego to 6 zł i 40 groszy za litr. To wzrost o kolejno 6 i 3 grosze.
1: SK2 News, Kraków.
2: Brian Bednarczyk. Prawie 20 kandydatów zadeklarowało już swój udział w wyborach na prezydenta Krakowa do oficjalnego wpisu. Miasta będzie walczyć rekordowa liczba kandydatów. Może mieć to duży wpływ na końcowy wynik wyborów.
3: Ci kandydaci z miejsc od 4 dalej mogą przesądzić o tym, jak będzie wyglądał kształt drugiej tury.
2: Mówi Tadeusz Synowiec, politolog z klubu Jagiellońskiego. Dobra wiadomość, przed wakacjami uruchomiono nowe połączenie z Kraków Airport do Abu Dhabi. Loty są realizowane 3 razy w tygodniu.
4: Ale zmokłem. Pół godziny temu, jak szedłem do roboty, złapał mnie deszcz i to z takiej małej chmury, czyli krótko, a intensywnie padało. Dobrze, że to nie była chmura burzowa, bo kiedy lało, tak jak pod prysznicem, to schowałem się pod drzewem. A jakby to była chmura burzowa, to bym miał przegrzmocone.
5: No to gramy.
1: 10 hitów.
5: Najlepszych polskich hitów.
4: Urszula Maciej-Musiałowski, a teraz stan pogody Anna Jurksztowicz wam przedstawi w SC2.

0: Jak to na co? Bo dzisiaj zaczynamy weekend. Lady Punk Wester 2 z najlepszymi polskimi hitami. To teraz sąsiedzkie hity z gorącej tablicy na klatce schodowej. Różne rzeczy tam ludzie piszą. Ktoś, sąsiad albo sąsiadka, bo widzę w internecie, zostawił taką kartkę właśnie na tablicy, pineską przyczepił. Proszę nie lać po balkonach wody.
1: SK2.
0: Napisz to do chmur.
1: Tak mało.

0: Wideofest 2. Jeżeli jest wam wszystko jedno, to zapraszam do Wehikuł Czasu.
1: SK2. Wehikuł Czasu.
0: Jeżeli wam wszystko jedno, gdzie lądujemy, to ho, maszyna nas wyrzuciła 45 lat wstecz. Mamy 1981. Wylądowaliśmy. Wielu z nas jeszcze bejbusami było. Wielu jeszcze w ogóle nie było na świecie, ale za to w telewizji zadebiutowała wtedy stacja MTV. Pierwszy odcinek, ale 750 milionów ludzi na świecie coś innego wolało oglądać. Ślub jak z bajki księcia Karola i Lady Diany Spencer. Wszystko ze złota. A w Polsce może nie były to złote czasy, bo wprowadzono stan wojenny, ale za to powstał złoty utwór.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: O utraconym szczęściu, o utraconym bogactwie, słodka grupa Dżem. Złoty Paf. Złoty i złote jajo.

0: sezon, czyli czas odpoczywać przy tym, co mamy najlepsze, sztosowe polskie kawałki. Dawid Podsiadło i sezon. Szwed, czytam jeszcze w internecie, przyjechał też do Polski i oniemiał, taki nagłówek. Szwed Robert, TikToker, odwiedził polskie miasta, zrobił sobie takiego tripa i zobaczył Wrocław po drodze i powiedział, że zakochał się we Wrocławiu, bo to dla niego jedno z najbardziej malowniczych i fotogenicznych miejsc w Polsce. Oczywiście. Idealne miasto na rolki.
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: żeby wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabag.pl.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Etape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
4: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
9: Na przykład orzechy nerkowca. Teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Wiadomość od sklepu Biedronka. To będzie ostatnia reklama.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
2: I po reklamie.

0: aż cieniutkie normalnie te struny, jak z żyletek zrobione. I ostre jak głos Agi Chylińskiej. ONA, kiedyś powiem sobie dość. Tak jest, dość tej roboty. Pierwsza zmiana już za chwilę kończy, bo będzie 14 i najważniejsze newsy. WSC2.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
16: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
17: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
20: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Krakowie pojawiło się więcej słońca, to fakt. Nie chowamy jednak parasoli i kurtek do szafy, zarówno dziś, jak i przez weekend się przydadzą. Dziś w Krakowie maksymalnie do 20 stopni, sobota i niedziela będą podobne, nie będzie gorąco i będą możliwe opady. Z niecierpliwością odliczamy dni do lata. Nowa pora roku oficjalnie zacznie się 21 czerwca w niedzielę. Warto zaplanować na przyszły weekend coś fajnego na świeżym powietrzu, bo zapowiada się piękna aura.
24: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
1: Jest 14. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Słowa o wielkim dniu dla bezpieczeństwa polskiego nieba i polityczne szpile. Mimo kłód rzucanych pod nogi nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji armii, oświadczył szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas ceremonii włączenia samolotów F-35 do sił zbrojnych. To przytyk do decyzji prezydenta o wecie do programu SAFE. Nowoczesne F-35 Husarz już oficjalnie weszły do służby, co w bazie w Łasku obserwował nasz reporter Rafał Różycki. Jak wyglądała ta uroczystość?
3: Najpierw samoloty powitały się z Polską i przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, po czym wróciły do Łasku na oficjalną ceremonię przywitania samolotów.
7: Polska w swojej historii po roku 89 nigdy nie była tak silna i tak gotowa,
3: powiedział w Łasku prezydent RP Karol Nawrocki. F-35 to najnowocześniejszy myśliwiec na świecie. Jest niemal niezauważalny dla radarów, a sama maszyna działa jak latające centrum dowodzenia.
1: Na razie do Polski trafiły 3 husarze. Docelowo będą 32 sztuki. W komplecie mają być do 2029 roku. Wypadek w przedszkolu w Warmińsko-Mazurskim. 5-letnia dziewczynka została poparzona wrzątkiem w jednym z prywatnych przedszkoli w Bartoszycach. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Dziewczynka nadal przebywa w szpitalu z poważnymi poparzeniami. Policja sprawdza m.in. czy w placówce nie doszło do zaniedbań. Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska podczas warszawskich targów obronnych.
23: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
1: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Wszystkie te warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
25: SK2 News, Kraków.
0: Brian Bednarczyk, Mateusz Mijal, Łobuzy i Golec Orkiestra wystąpią na Dniach Nowej Huty. Poza koncertami prezentacje Straży Pożarnej, Policji oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. To i wiele innych jutro od 14 na Skwerze Budowniczych Nowej Huty. Już w tę niedzielę wielkie otwarcie Perun Parku na Zakopiańskiej Olczy. To będzie gratka dla fanów elektrycznych jednośladów. Czeka nas wielkie show.
26: Będzie można zobaczyć nasze topowe maszynki w ekstra konfiguracjach.
0: Mówi Marcin, właściciel Perun Parku. Impreza od godziny 11 patronuje Radio SK.
27: To jest ta chwila. Jest 14. Dwie minutki po i zaczynamy najlepszą część piątku, bo tak, jedni odbijają kartę, inni przybijają piątkę z ekipą z pracy, ale przed nami powrót do domu, powrót do weekendu. Z Mrozem, Oskarem Cymsem w tej godzinie, 10 najlepszymi polskimi hitami, również coś na grilla. Formacja Nieżywych Schabów i inne.
28: 10 hitów.
29: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
27: Gramy polskie kawałki, które wiedzą, że weekend właśnie startuje. I trochę wolniej, bez spiny, Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty w SC2.

Kasia Kowalska w ST2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Wyciekły kulisy luksusowej ceremonii najdroższego ślubu w tym roku. Najsłynniejszej pary na świecie. Taylor Swift wychodzi za Travisa Kelsisa i chcą zrobić imprezę w legendarnej hali widowiskowej Madison Square Garden w Nowym Jorku. I nie dostali zniżki. Wynajęcie sali na jedną noc około miliona dolców. SK2. Dobrze, że Taylor Swift jest piosenkarką, to przynajmniej zespół jej zagra w prezencie. Elektryczne gitary w ST2.

0: Formacja Nieżywych Schabów w SC2 najlepsze polskie hity na grillowanie. Podobno lato będzie gorące. Tutaj są pierwsi odważni synoptycy. Tylko pamiętajcie, Polak dzieli wakacje zawsze na dwie części. Pierwsza to jest remont. Wtedy świeci słońce, farba szybciej schnie na ścianie. A druga część wakacji to odpoczynek po remoncie. Wtedy przeważnie pada deszcz.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
16: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
17: I dlatego wróciłeś na studia?
16: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
18: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
19: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji. Materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
20: Kalambury, przegrany robi obiad.
21: Mama pokazuje zimę?
22: Albo stoi przy lodówce.
20: Dobra, to jeszcze raz.
21: Dom?
22: Ciepło.
20: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
23: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
24: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycje.

0: Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycje.

0: Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu. I po reklamie.

0: Dawid podsiadł Wesce 2 i jego trofea. Każdy kończy ten tydzień pracy z jakimś trofeum, albo 7 kubków zostało na biurku po kawie jeszcze nieumytych, 30 nieprzeczytanych maili, ale najcenniejsze trofeum tego tygodnia to jest właśnie to, że mamy piąteczek, popołudnie, za chwilę godzina 15 i najważniejsze newsy Wesce 2.
1: Reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To z kartą moje, Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona, Chibo Exclusive 500 gramów. Druga, 70% taniej.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
8: A te najlepsze mają ich wiele.
7: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
8: To dobre strony Krakowa.
7: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
9: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro Sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
7: Zapraszamy. Sprawia.pl.
10: Odpaliliśmy LED

0: 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
1: Zapraszamy. Sprawia.pl.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 5%.

0: Kaj niskie ceny. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
6: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest raz2trzydrukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
11: Aura dzisiaj jak na początek weekendu całkiem niezła. Od rana mogliśmy obserwować przyjemne niebo nad Krakowem, natomiast parasole niech będą cały czas pod ręką, bo deszcz wciąż nam grozi. Ulewy raczej w Krakowie nie będzie, lepiej jednak huchać na zimne i być przygotowanym. Słupki termometrów staną dziś maksymalnie na 20, nie wyżej. Wychodząc myślami już dalej w kolejny weekend, to wreszcie poczujemy prawdziwe lato, nawet po 30 stopni i pełne słońce w Krakowie.
3: Sponsorem programu jest raz2trzydrukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
12: Jest 15. SK News. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Przyznała śledczym, że zakopała płody, ale nie pamięta, ile ich było. Znamy zeznania lekarki patomorfolożki zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej pory, jak nieoficjalnie ustaliło Radio SK 2, na terenie posesji w Lutoryżu śledczy znaleźli szczątki około 50 najprawdopodobniej nienarodzonych dzieci. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Chłystun. Co kobieta powiedziała podczas przesłuchania?
13: Według moich nieoficjalnych informacji 57-letnia lekarka patomorfolog tłumaczyła, że zabierała ze szpitala martwe płody w czasie pandemii COVID-u. Twierdzi, że prowadziła na nich badania medyczne. Miała tego dokonywać w domu. Kiedy zakończyła rzekome analizy, chowała ciała do worków jutowych i zakopywała na swojej działce. Na posesji stał wtedy niezamieszkały przez nikogo dom. Lekarka w tym czasie pracowała w szpitalu klinicznym numer 2 w Rzeszowie, dojeżdżając do pracy z Zamościa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Przed nimi teraz ogrom pracy. Ujawnione szczątki będą poddawane analizie porównawczej DNA. Kobieta została tymczasem zatrzymana. Kilkudziesięciu policjantów wciąż przekopuje należącą do niej w przeszłości działkę.
12: Śledczy mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Grozi za to do 12 lat więzienia. Wzmacnianie formacji przez nowy sprzęt i nowe kompetencje, zapowiedział premier Donald Tusk na obchodach Święta Służby Ochrony Państwa. To odpowiedź na rosnące zagrożenia związane m.in. z sabotażem, dywersją i wykorzystaniem dronów.
14: Siła sprawcza Służby Ochrony Państwa jest już legendarna. Każdy, kto ma złe intencje, powinien się obawiać funkcjonariuszy i funkcjonariuszek SOP-u.
12: A podczas uroczystości funkcjonariusze SOP odebrali też odznaczenia i awanse, a nowo przyjęci złożyli ślubowanie. Zaostrza się protest pracowników szpitala psychiatrycznego Zalesie w Gostyninie. Uważają, że nie mają żadnych informacji o przyszłości placówki. A chodzi o planowane połączenie z wojewódzkim szpitalem zespolonym w Płocku. Władze województwa potwierdzają, że plany konsolidacji są, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.
10: SK2 News, Kraków.
11: Brian Bednarczyk. Ponad 200 drzew i kilkadziesiąt sztuk krzewów pójdzie do wycinki. Jest zgoda na budowę Parku Technologicznego w Nowej Hucie. Obiekt powstanie przy ulicach i Gołomskiej i Szymańskiego.

0: Kompleks będzie dedykowany automatyzacji i sztucznej inteligencji. Lajkonik wraz z orszakiem opanował Kraków. Za nami kolejna odsłona wielowiekowej tradycji. Mieszkańcy liczyli, że zostaną uderzeni buławą. Według zwyczaju ma to przynosić szczęście.
1: Dawno marzyłem o tym, żeby z powrotem zobaczyć lajkonika.
2: Powinniśmy pielęgnować tradycję.
0: W rolę lajkonika wcielił się Mateusz Glonek.
3: Rozpoczynamy operację pod kryptonimem Weekend. Czas zacząć z Eską 2 i to nareszcie. Zrobimy to w tej godzinie. W towarzystwie męskiego grania zamienimy fotel na kanapę. Do tego idealne nowości oraz inne.

Tu się nie ma co śmiać, prawdziwe rozgrywki mają miejsce za oceanem. Dzisiaj jeszcze Kanada i Bośnia oraz Hercegowina zagrają razem za sobą podczas mundialu. A wczoraj jak oglądałem mecz na otwarcie reprezentacji Meksyku z RPA, to też pewnie zauważyliście, że w 25 minucie meczu i w drugiej połowie również tak po 20 paru minutach

0: Wszyscy piłkarze zeszli z boiska razem z sędzią. Patrzę, chłopaki łapią za butelki i piją. I to jest teraz nowość na mundialu. Przerwy na nawodnienie.
1: No to bezpieczny weekend, Wadziu.
2: Zabezpieczny.

0: o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia.
1: Informuje Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmuje się sąd rodzinny. Wschodnia ściana Polski w alertach burzowych. Synoptycy wydali ostrzeżenia 1 stopnia dla 5 województw. Prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 65 km/h. Alerty obowiązują do godziny 20. W

0: życiem towarzyskim.
1: To wystarczy powiedzieć, że trwa mundial i na pewno puści. Szymon Wydra w SC2, właśnie emocje rosną, a my w SC2 dokładamy do tego jeszcze coś ekstra. Montujemy ekipę na wyjątkowe spotkanie towarzyskie na Stadionie Narodowym SK Karniaki Cup, czyli piłkarska zabawa, i to w najlepszym wydaniu. Będzie z nami Sławek Peszko, ekipa Eski 2 i w pakiecie wspólne oglądanie meczu w loży na Stadionie Narodowym, konkurs rzutów karnych, nagroda główna dla najlepszego strzelca karniaków 10 tysięcy złotych i szczegóły na sk2.pl. Piszcie tam, dlaczego to właśnie wy powinniście się znaleźć w biało-czerwonej jedenastce Eski 2 i strzelać z nami karniaki na Narodowym.
2: Eska 2.
1: SK Karniaki Cup, sk2.pl.
3: Autopromocja.
4: Paprykarz ze Szczecina.
5: Szklanki z Krosna.
4: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
6: Dobre, bo polskie.
5: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
6: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze. Polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosk

0: Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
15: I po reklamie.

0: Weekend załóżmy spakować i pojechać w góry nad morze albo na Mazury, albo do rodzinki, dlaczego by nie, na działeczkę. Przy najlepszych polskich hitach to na pewno się uda i się sprawdzi, a już za chwilę godzina 16 i tylko sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama.

0: aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki.

0: 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki.

0: Upach. Sprawdź na stronie w aplikacji Modivo.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
11: Wakacje się zbliżają, więc propozycji na weekendy coraz więcej. Niestety pogoda w Krakowie jeszcze daleko od idealnej. W najbliższy weekend będzie jak bollywoodzki film. Czasem słońce, czasem deszcz. A skoro jesteśmy przy orientalnych tematach, to coś dla fanów kuchni wszelakich. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Falafela. Przysmak, którego raczej nie jadamy na co dzień, może być urozmaiceniem na dobry początek weekendu. Na chłodniki przyjdzie czas, kiedy zrobi się gorąco.
10: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
12: Jest 16. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Była właścicielka działki w Lutoryżu, na której śledczy odkryli szczątki około 30 płodów, twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. 57-letnia lekarka zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii COVID. To najnowsze nieoficjalne ustalenia naszego reportera w tej sprawie. Z kolejnymi szczegółami Mateusz Chłystun. Co wiadomo o historii tej działki?
13: Lekarka kupiła ją kilkanaście lat temu jako inwestycję. Na jej zlecenie ekipy remontowe prowadziły tam wtedy różne prace, ale kobieta przestała im płacić. Ekipy się wycofały, a na posesji pozostał niezamieszkały dom. To przy nim zakopywała m.in. płody, chowając je wcześniej do jutowych worków. Śledczy ujawnili do tej pory szczątki dokładnie 32 dzieci, które były zakopane na głębokości około 1,5 metra. Pod ziemią były też tysiące probówek, pojemników medycznych czy płytek, na których analizuje się materiał pod mikroskopem.
12: Lekarka została zatrzymana, a prokuratorskie śledztwo dotyczy zbezczeszczenia zwłok i zakopywania odpadów medycznych. Szef MON wbija szpilkę prezydentowi podczas ceremonii przyjęcia do armii samolotów F-35. Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązał do zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawy w sprawie programu SAFE.
14: Pomimo kłód rzucanych pod nogi, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji polskiej armii.
12: Przypomnijmy, w ramach pierwszego etapu SAFE podpisano ponad 60 umów na 120 miliardów z polskim przemysłem zbrojeniowym. Warszawskie targi obronne już za tydzień. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
15: Mamy wystawców ponad 100. Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje m.in. czołg Abrams, Rosomak. Będą pojazdy Służby Ochrony Państwa.
12: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21. We'll be right back.
16: SK2 News, Kraków.
11: Brian Bednarczyk. Poznaliśmy terminarz rozgrywek sezonu 2026-27 w PKO BP Ekstraklasie. Pierwsza kolejka od 24 lipca. Wisła Kraków zainauguruje sezon u siebie z GKS-em Katowice, Krakowie.

0: Wia pojedzie do Poznania zagrać z Lechem, a Wieczysta powalczy z Radomiakiem. Anna Lisowska, trzecia w kategorii kata seniorek, taką samą lokatę w kategorii kumite seniorów zajął Paweł Kubica podczas Pucharu Świata w karate Kyokushin w Hiszpanii. Oboje reprezentują na co dzień klub YMCA Kraków.
1: Weekend. 12 dzień czerwca mamy. W kalendarzu te są święta nietypowe i dzień stylisty paznokci. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dbają o manicure, pedicure, polskie paluszki, naturalne hybrydy i z pazurem pozostałe.

0: Sylwia Grzeszczak, tamta dziewczyna w SC2, ekspert też jest z nami. Od portfeli doradca finansowy Artur Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Cześć, z tej strony skarbówka. Żartowałem, ale ze skarbówką już żartów nie ma. Okazuje się, że Polacy coraz częściej informują urząd o nieprawidłowościach podatkowych. W zeszłym roku było ich aż 46 tysięcy. Kto i na kogo donosi? Sprawdźmy. Najwięcej zgłoszeń

0: Robert też jest z nami. Od portfeli doradca finansowy Artur Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Cześć, z tej strony Skarbówka. Żartowałem, ale ze Skarbówką już żartów nie ma. Okazuje się, że Polacy coraz częściej informują urząd o nieprawidłowościach podatkowych. W zeszłym roku było ich aż 46 tysięcy. Kto i na kogo donosi? Sprawdźmy. Najwięcej zgłoszeń

0: Edyta Górniak, to nie tak jak myślisz. Jeżeli nie możesz się zalogować na Facebooka, Jakub Konieczkowicz zaraz wszystko wam powie, a przy okazji to przecież do tego tradycyjnego Buka można zajrzeć.
1: Wielka awaria Facebooka, problemy także z Messengerem i Instagramem, a chodzi o brak możliwości zalogowania się do aplikacji. Serwis Down Detector wskazuje, że problem może dotyczyć nawet kilkunastu tysięcy użytkowników. Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po zdarzeniu w Bardzie na Dolnym Śląsku. Kierowca miał śmiertelnie potrącić dwie osoby. 52-latek twierdzi, że nic nie pamięta. Mimo to prokurator przedstawił mu dziś zarzuty. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o aresztowanie 52-latka. Obecnie wciąż przebywa w szpitalu. Grozi mu do 8 lat więzienia. W Opolu ruszył festiwal książki. W imprezie bierze udział ponad 250 autorów z całej Polski. Wśród nich Remigiusz Mróz, Dorota Wellman czy Katarzyna Grochola. Oprócz tego są też warsztaty, spotkania z gośćmi czy koncerty, a 10. edycja Festiwalu Książki w Opolu potrwa do niedzieli.

0: scenariusz. Dla moich sąsiadów tam od razu chore sny. Mysłowic w SC2 sąsiedzi byli ostatnio pod wrażeniem, jak zobaczyli ikonę stylu Grażynę Torbicką. Wynosiła z domu, targała przez ulicę wielkie siaty. Grażyna Torbicka poszła z torbami.
1: SK2.
0: Nas też to czeka. Torby z zakupami na weekend. O, już to widzę. Ewelina Lisowska, w stronę słońca za chwilę polecimy w SC2.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji.

0: szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20:25 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń, wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
6: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
7: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
8: A te najlepsze mają ich wiele.
7: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
8: To dobre strony Krakowa.
7: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
9: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
7: Zapraszamy. Sprawia.pl.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
14: Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
15: I po reklamie.

0: twój ląd. Gdybym miał taką możliwość albo czarodziejską różdżkę, to jak Monika Lewczuk zabrałbym was daleko stąd na ten weekend, gdzie tylko dusza zabraknie. A za chwilę nie odchodźcie za daleko, bo najważniejsze newsy i potem Łukasz Zduńczyk, który dopina już do końca gorącą polską dwudziestkę na swoje ulubione hity. Jeszcze możecie głosować na sk2.pl, bo za godzinkę dopiero kolejne notowanie. Kowalski, bawcie się dobrze w ten weekend rozpoczynający się z SK2 i najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na

0: audi.pl.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Ło, widzisz to co ja?
3: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
15: A te najlepsze mają ich wiele.
14: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
15: To dobre strony Krakowa.
14: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
16: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro Sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
14: Zapraszamy. Sprawia.pl.
17: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnila Filates dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo, jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
20: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
23: Pogoda w Krakowie napawa optymizmem, bo od początku dnia słońce, ale front deszczowy nie odpuści tak łatwo. Do końca dnia możliwe opady, dziś do 20 stopni pokażą termometry. Jeszcze informacja o utrudnieniach. Dziś o 20.30 wyruszy spod Muzeum Narodowego krakowski nocny przejazd rowerowy. Będą czasowe zmiany w ruchu, m.in. na Alejach Trzech Wieszczów, a także Konopnickiej, Rondzie Grunwaldzkim, Nowochódzkiej i Rondzie Mogilskim.
22: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
24: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy supernowoczesne samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jednak maszyny można było zobaczyć nie tylko tam.
25: Rano dwa F-35 wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
26: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
27: Super.
28: Leciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
25: Potem na

0: Nowoczesne maszyny wróciły do łasku. Tam czekały najważniejsze osoby w państwie i wojskowi. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że mamy do czynienia z przełomowym wzmocnieniem polskiej armii.
1: Polska nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
0: Polska zakupiła łącznie 32 myśliwce F-35.
2: Jest śledztwo w sprawie śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Jej ciało znaleziono w poniedziałek. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. Polskie śledztwo w sprawie śmierci Moniki Silwy Koniuszek wszczęła prokuratura okręgowa w Olsztynie.
3: Prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę.
4: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, zajęłoby to 24 lata.
2: Tłumaczy Katarzyna Smyczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu. Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń czy ochronie miasta przed upałami oraz podtopieniami.
5: SK2 News, Kraków.
6: Brian Bednarczyk. Kto za to zapłaci? Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu uratowali 16-latka z Nowego Targu ukąszonego przez żmiję. Sęk w tym, że koszt sprowadzenia surowicy z Monachium szacuje się nawet na 100 tysięcy złotych.
7: O zwrot kosztów będziemy się zwracać po zakończeniu leczenia.
6: Mówi Katarzyna Pokorna-Hryniszyn ze szpitala w Prokocimiu. NFZ odpowiada, że nie pokryje kosztów transportu. Trzy propozycje na stole. GDDKiA pracuje nad rozbudową autostradowej obwodnicy Krakowa. Dwa z wariantów zakładają budowę nowego przebiegu na zachód od stopnia wodnego Kościuszko.
8: I już 2 po 17 w piątek. Ten tydzień przeleciał nam jak F-35. Zaczynamy razem weekend i możemy, słuchajcie, zostawić już wszystko w tyle. Jedziemy razem z Marylą Rodowicz i Krzyśkiem Zalewskim. Wsiąść do pociągu. Ten hicior zagram wam za chwilę. A na początek Daria Zawiałow i Taco Hemingway. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jak ten kawałek powstał, to nie było jeszcze Instagrama i Facebooka. Ryszard Rynkowski w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. I teraz możemy się właśnie tak poczuć jak za starych dobrych czasów, bo teraz też nie ma Instagrama i Facebooka. Trwa ogólnoświatowa awaria firmy Meta, więc jeżeli was wylogowało z Instagrama albo Messengera, nie bójcie się, to nie jest atak hakerski, to jest po prostu ogólnoświatowa awaria. Messenger nie działa. Z tego co widzę, Instagram na chwilę się obudził, ale co chwilę go wylogowuje, więc nie wiem co się dzieje. Podobno to niedługo ma się skończyć, niedługo wszystko wróci do normy, ale korzystajmy z tej pięknej chwili, słuchajcie. To jest ogólnoświatowy detoks mediów społecznościowych, walka z uzależnieniem. Czyli słuchajcie, teraz jak ze starych dobrych czasów, zamiast pisać na Messengerze do drugiej połówki, trzeba SMS-a napisać. Może przypomnieć co to znaczy MMS, prawda? A ci, co jadą komunikacją miejską, zamiast patrzeć w telefon, mogą się rozejrzeć i wyjrzeć za okno. To jest piękne, słuchajcie. SK2 jakby co gra bez zarzutów, my się nie psujemy. Już teraz numer, przy którym można się poczuć jak w wakacje. Warius Manx i Kasia Stankiewicz.

0: nieśmiertelny polski hit, ale teraz cofamy się wspomnieniami jeszcze dalej.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No i to jest potężny wehikuł czasu, słuchajcie, bo teraz przeskakujemy o 56 lat wstecz, rok 1970, bo wtedy właśnie powstał jeden z największych hitów polskiej muzyki, zna go prawdopodobnie każdy Polak, Marek Grechuta i Dni, których jeszcze nie znamy. Ten numer znają doskonale 50-latkowie, ale i dzieci także, bo myślę, że na niejednej szkolnej akademii ten numer był śpiewany. Jak będzie zakończenie roku szkolnego, myślę, że w co drugiej podstawówce dzieci będą ten hit śpiewały, a ten hit ma naprawdę wielką historię. Doczekał się wielu przeróbek, ale my w Radiu SK2 teraz zagramy jedyną słuszną wersję i co ciekawe, ten numer jest uznawany za nieoficjalny hymn klubu piłkarskiego Korona Kielce, także fani z Kielc mogą teraz zatrzepotać szalikami. No to gramy. Marek Grechuta, Dni, których jeszcze nie znamy.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2 i słowa na K. Teraz takie słowa na K właśnie mogą sobie powtarzać pod nosem nasi siatkarze. No niestety nie udało się, po bardzo zaciętym tiebreaku Polacy przegrali 2-3 z Japonią w Lidze Narodów, ale spokojnie, nic się nie dzieje, wszystko dobrze. Do turnieju finałowego awansuje 7 najlepszych drużyn, a nasi są teraz na 5, ale zanim turniej finałowy, to jeszcze bardzo dużo spotkań, spokojnie. Nasi siatkarze dopiero się budzą, dopiero szykują formę. To jest klasyczne uśpienie czujności przeciwnika. Nasi piłkarze cały czas to stosują.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
4: Aha, a co można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania je...
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w Radiu SK2.
2: SK Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
7: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
8: I dlatego wróciłeś na studia?
7: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
9: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiDEIS. Zapisz się do 25 czerwca.

0: Korzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Ideis. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
1: Twoje wnętrza jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji. Materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
2: Kalambury? Łatwe hasło.
3: Ostatnio też tak mówiłaś.
4: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
2: Dobra, pokazuję.
4: Słońce?
3: Dom?
4: Ciepło?
2: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres Twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
8: Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market@jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: IPOR.

0: Dirty Love w Radiu SK2. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak teraz może zaśpiewać Daria Marks, Artur Rojek, czy na przykład Jeremi Sikorski, bo ci artyści wydali właśnie nowe numery i my te kawałki zagramy po godzinie 18 i zaczynamy gorącą polską dwudziestkę.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
11: Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
12: I po reklamie.
0: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W dzienniku ustaw opublikowano dziś rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki VAT na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża też stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. Ważny komunikat od ukraińskich sił powietrznych. Dziś Rosja może wystrzelić w stronę Ukrainy pocisk balistyczny średniego zasięgu Oriesznik. Takie ostrzeżenie otrzymali Ukraińcy. Ukraina nie jest w stanie wyśledzić tej rakiety w powietrzu, w związku z czym jej zestrzelenie jest niezwykle trudne. Rosja atakowała Ukrainę Oriesznikiem już 4 razy. Uderzał on pod Kijowem, we Lwowie, Dnieprze oraz Donbasie. Na koniec Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Do gry wchodzą kolejni współgospodarze mundialu. O 21 polskiego czasu mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei o 3 nad ranem Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem.
13: Gorąca polska dwudziestka.
0: I tutaj też będzie wielka rywalizacja polskich hitów. Jak zawsze zaczynamy razem weekend i na dobry piątkowy wieczór mamy dla was 20 waszych świeżych, ulubionych polskich hiciorów. I oczywiście dokładamy też nowości. I teraz mały rebus wam zagram. Jaka nowość za chwilę się pojawi na antenie SK2?
14: Temperatura!
0: Król Latino z nowością do nas przyjdzie. Nagrał wspólny numer z Cleo i my ten numer zagramy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
13: Polska 20, Radia SK2.
0: Ale wcześniej bardzo wzruszający moment. Będziecie świadkami spełnionego marzenia małej Mai Chorejneraka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
15: Daleko

0: 19.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj i Liwka. To miejsce 19 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A teraz będzie bardzo wzruszający moment, bo uwaga, spełniło się marzenie małej Mai Gadowskiej, chorej na raka, podopiecznej Fundacji Cancer Fighters, która powiedziała, że marzyła o tym, żeby nagrać wspólny numer z Łatwogangiem. I słuchajcie, to się wydarzyło. Mamy numer pod tytułem Wszystkie Marzenia. A w tym numerze Maja i Łatwogang nawijają tak.
1: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Spełniamy marzenia. Jak trzeba, zagramy to w Esce i w Radiu SK2. Też ten numer za chwilę zagramy. Nasza starsza siostra, Radio SK, dzisiaj była razem z Łatwogangiem w szpitalu u Mai i zapytaliśmy, czy nagrywanie numeru z Łatwogangiem było stresujące.
2: Luzik.
3: Arbuzik.
2: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
3: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
4: Ja też się super bawiłem.
5: Dzień dobry, bawiłam.
3: Tymi nagrywkami, wideo.
2: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
3: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
2: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
3: Tak.
0: Maja kolekcjonuje gniotki i kolekcjonuje też hity i przepiękne wspomnienia. I właśnie teraz marzenie się spełniło. Łatwogang i Majko, wszystkie marzenia w Radiu SK2 w propozycjach do gorącej polskiej 20.

0: Bardzo piątkowy, dobrze buja. Buja i chyba wam się to spodobało, bo tydzień temu graliśmy nowość od Sarsy na antenie Radia SK2 w propozycjach, a w tym tygodniu, proszę bardzo, już na miejscu 17. Stopień wyżej czeka nowy numer od Ani Karwan. O czym śpiewa Ania Karwan?
1: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna. I ja jestem za tą relacją.

0: jej ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła.
1: Wiem, co było warto. Tak ten kawałek się nazywa. Na pewno warto go posłuchać i jeśli wam się podoba, warto wejść na sk2.pl i dać plusika. To SK2 i najlepsze polskie hity. Nie.

0: odpalamy sezon letni w gorącej polskiej dwudziestce. Bardzo wakacyjny numer to Gibbs i Igo. I miejsce 15. Listy hitów Radia SK2. A teraz odkrywamy kolejną nowość od żywej legendy polskiej muzyki. Artur Rojek wydał nowy kawałek, a do stworzenia tego kawałka zainspirował go spacer po parku, bo on podczas spaceru zauważył dwoje starszych ludzi, którzy idą powoli i trzymają się za rękę. I wtedy Artur Rojek poczuł wewnętrzny spokój i napisał o tym piosenkę. Jak to wyszło? Posłuchajmy.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
0: Ciekawe, czy ta para jest świadoma, że doprowadziła do powstania hitu. Artur Rojek w objęciach, już teraz premierowo na antenie Radia SK2. Ten numer właśnie wskakuje do propozycji, do gorącej polskiej dwudziestki, a na jesieni dostaniemy nowy album Artura Rojka.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: I jeden hicior nie wystarczył, więc dołożyli nam drugi hymn męskiego grania. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Numer tak taneczny, że może być też hymnem wszystkich piątków, a trasa męskiego grania startuje już za 2 tygodnie w Żywcu i ten skład wystąpi w największych miastach w Polsce przez całe lato. Po Żywcu będzie Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A my za chwilę gramy miejsce 12 gorącej polskiej 20. Tam czeka bardzo wakacyjny mrozu.
2: Gorąca polska 20. Radia Jacka 2.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa?
3: Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.

0: Kierowca.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
3: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market@jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: I po reklamie.

Wtedy było, że nie lubimy robić, a teraz lubimy robić, bo ten numer doczekał się nowej wersji po 13 latach, a zajął się tym numerem Król Latino. Już teraz z Colim przejmuje naszą antenę. Nagrał wspólny numer z Cleo i Donatanem. Lubimy. Już w propozycjach do listy hitów Radia SK2.

0: Dawid Podsiadło. W gorącej polskiej 20 Radia SK2. Wokół Dawida bardzo dużo się teraz dzieje, słuchajcie. Jest w trasie koncertowej, także gość jest zapracowany. Jutro gra w Poznaniu, za tydzień w Gdańsku, a potem dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Dzisiaj Dawid Podsiadło wydał też numer z Okim, a w ostatni weekend w Chorzowie na starcie trasy koncertowej ogłosił, że w przyszłym roku powróci jego festiwal Zorza i że do tego wszystkiego jeszcze nagra wspólny album z Soblem. I jeszcze wskoczył na miejsce 9 gorącej polskiej 20. Przed wami najlepsza ósemka.
1: Gorąca polska 20. Radia SK2. Reklama.
2: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
3: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
4: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnem. Szczegóły na ideis.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią.

0: promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
4: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Mateusz Mijal, Łobuzy i Golec Orkiestra wystąpią na Dniach Nowej Huty. Poza koncertami prezentacje Straży Pożarnej, Policji oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. To i wiele innych jutro od 14 na Skwerze Budowniczych Nowej Huty. Natomiast w niedzielę Nowa Huta na Sportowo, a w niej biegi krosowe, turnieje tenisa stołowego, rugby dla dzieci, bilarda, a dla miłośników srebrnego ekranu kino plenerowe. Szczegóły na nckkrakow.pl.

0: SK2.
1: I wchodzimy coraz wyżej. Zostało nam 8 waszych ulubionych nowych polskich hitów i oczywiście dokładamy też nowości. Za chwilę będzie piękna, emocjonalna Daria Marks, a potem bardzo romantyczny Jeremi Sikorski, który nagrał numer o swojej narzeczonej. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
0: Gorąca polska 20 Radia SK2.
1: A teraz śpiewający aktor, który zaśpiewa o papuszkach falistych i nie tylko. Miejsce 8 Maciek Musiałowski.

I tak się właśnie zaczyna weekend z najlepszymi polskimi hitami. Można tańczyć, można mruczeć. To Bledka w Radiu SK2. Miejsce siódme gorącej polskiej dwudziestki, a teraz kolejna nowość, bardzo emocjonalna, przepiękna. Daria Marks, która niedawno zaczęła nowy rozdział w swojej karierze, bo po raz pierwszy zaczęła śpiewać po polsku, a teraz ten rozdział zamyka, bo właśnie wydała debiutancką mini płytę i my z tej płyty wyciągamy kawałek Burza. Spokojny, przy którym można się wyciszyć, rozmarzyć. Daria Marks po polsku, a my kochamy polskie hity. To jest gorąca polska dwudziestka w SC2.

I nie ma ziewania w piątkowy wieczór. Dodaję energii. Roxy Węgiel i White 2115. Miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki. To numer z nadchodzącej płyty Roxy. Premiera Błękitu już za tydzień w piątek. A teraz podrzucamy kolejną nowość. W tym notowaniu już wam grałem propozycję na wakacje. A myślę, że ten numer w tym roku w sezonie weselnym może się pojawiać jako piosenka do pierwszego tańca. Bardzo romantyczny. Jeremy Sikorski, który nagrał piosenkę o swojej narzeczonej. I ta narzeczona nawet pojawia się w teledysku do tego numeru. I w opisie tego numeru Jeremy Sikorski o narzeczonej napisał tak: najpiękniejsza kobieta na świecie. Słuchajcie, ja myślę, że on do końca roku już nie musi kwiatów kupować, jak taki piękny numer napisał i piękny opis. Jeremy Sikorski, tylko my, już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.

Jaki to piękny czas, że jest piątkowy wieczór i się weekend zaczyna. Wiktor Waligura w Radiu SK2 na miejscu czwartym. Wiktor na jesieni rusza w trasę koncertową. To niech szykuje siły, a my wchodzimy na podium. Na trzecim Marisa.

W tygodniu ruszył w stadionową trasę koncertową i podczas koncertu w Chorzowie zrobił wielką niespodziankę dla Mai Chwalińskiej, która, przypomnę, zajęła drugie miejsce na French Open. 100 tysięcy osób śpiewało jej 100 lat. W zamian za to Maja Chwalińska obiecała Dawidowi Podsiadło, że da mu talerz, który wygrała za to drugie miejsce na French Open. To posłuchajmy. Sezon to miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki w SC2.

Był już raz na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki z tym numerem. Teraz ma chwilową przerwę, ale cały czas jest bardzo blisko szczytu. Dawid Podsiadło i Sezon to miejsce drugie dzisiejszego notowania. A przed wami wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Hit, który myślę, że zostanie z nami przez całe wakacje, które się już zbliżają wielkimi krokami. Nowy hymn męskiego grania 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Numer, przy którym na początku fajnie się można wyciszyć w piątkowy wieczór.

0: i od dawna to wiem.
1: A ja wam teraz powiem, jak to jest z tym miejscem pierwszym gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Tydzień temu duet Kuba i Kuba sobie wygodnie siedział na tronie, aż tu nagle w tym tygodniu, proszę bardzo. No i otworzyliście im drogę do miejsca pierwszego. Po raz trzeci na szczycie gorącej polskiej dwudziestki. Hymn męskiego grania to wasz ulubiony hicior. Ciekawe, czy będzie miejsce czwarte po raz, znaczy miejsce pierwsze po raz czwarty. Ciężka matematyka. To wszystko od was zależy. Kolejna gorąca polska dwudziestka w SC2, jak zawsze w każdy piątek po 18.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Głosuj na sk2.pl. Reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
8: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
11: I po reklamie.

Perfekt w Radiu SK2, ale w koło jest wesoło, bo się nie musimy stresować żadnymi meczami, bo Polska nie gra na mundialu, ale przypominam, że siatkarze grają i w niedzielę kolejny mecz w Lidze Narodów, zagramy z Ukrainą, a w środę do gry wracają nasze siatkarki. A my gramy dalej w Radiu SK2, Jan Borysewicz i Paweł Kukiz już teraz.

0: Poluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
4: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
5: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
6: Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: A w ten weekend w Kluszkowcach na Podhalu Joyride Małopolska Festival to święto rowerowych maniaków, szczególnie lubiących downhillowe trasy, latanie wielkich hop, urywanie sekund na śliskich korzeniach i wiele innych już od piątku. Ale to nie jedyny aspekt wydarzenia. Joyride to, jak sama nazwa wskazuje, radość ze wspólnego spędzania czasu i dzielenia hobby. Przypomnę, Joyride Małopolska Festival od piątku 12 czerwca patronuje Radio SK.
14: Wybiła godzina 20, mamy piątek, a to oznacza, że wspólnie rozpoczynamy świętowanie weekendu. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Razem ze mną oczywiście najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Na dobry początek Sylwia Grzeszczak i Bang Bang.

0: Kleks, Sobel i Sanach. To jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity na piątkowy wieczór. My mamy takie numery, które można rodzinnie śpiewać przy grillu w piątkowy wieczór na przykład. I Kinga Borega już o to zadba, żeby takich hitów w SK2 nie zabrakło. Po 20 między innymi Kombi czy Vixen. Łukasz Zduńczyk, dzięki.
1: Reklama.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż.

0: Kraków.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

równe 2 tygodnie. Tak jest, dokładnie o tej porze za 2 tygodnie wszyscy uczniowie będą najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. A to dlatego, że za równe 2 tygodnie rozpoczynają się wakacje. Dla wielu osób dorosłych to też jest czas rozpoczęcia urlopów. Nawet jeśli macie urlop w drugim tygodniu, w drugim miesiącu wakacji, to ja przypominam, że naukowcy mówią, że poświęcenie kilku minut dziennie na myślenie o tym urlopie, oglądaniu zdjęć miejsca, czy na przykład planowaniu atrakcji, działa bardzo dobrze na naszą psychikę, poprawia nasz stan zdrowia i nastrój, i to potwierdzają badania. No to co? Ja gram dalej kolejne najlepsze polskie hity, a wy planujcie swoje wakacje i myślcie o nich bardzo dużo.

Kasia Kowalska, Pieprz i Sól. Ten numer znacie doskonale, a teraz delikatnie cofamy się w czasie, bo wracamy do wehikułu czasu w Radiu SK2. Już teraz Anna Jantar i Moje jedyne marzenie.

0: Odfiltruj rzeczywistość.
1: Zuza Jabłońska, Odfiltruj rzeczywistość, to nowość na antenie Radia SK2, którą gramy wam właśnie teraz. Ale spokojnie, do godziny 21 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Będzie m.in. Piotr Rubik i Niech mówią, że to nie jest miłość.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
4: Aha, a co można wygrać?
3: No więc do wygrania je...
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
6: Już wkrótce w Radiu SK2.
7: SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
8: I po reklamie.

0: A tak na zakończenie godziny 20. Edyta Bartosiewicz i Tatuaż. Już za chwilę 21. Po 21. kolejne najlepsze polskie hity. Jakie? A to, żeby się dowiedzieć, musicie zostać z nami.
1: Reklama.
2: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczekaj.

0: z nami.
1: Reklama.
2: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwarte Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczekaj.

0: programie Co? Gdzie? Kiedy?
1: Początek lata nad Zalewem Bagry. 20 czerwca moc atrakcji, zawody i ty możesz być wielki biegiem na bagry, strefa relaksu dla najmłodszych i rodziców, a także strefa sportów dawnych. W niej będzie można zmierzyć się na przykład w przeciąganiu liny czy w rzucie sakiewką do celu. Będzie też mnóstwo warsztatów i zajęć kreatywnych dla każdego, niezależnie od wieku. Start w sobotę 20 czerwca przy ulicy Koziej o 11.
2: Wybiła 21, to jest piątek. Są tutaj tacy szczęśliwcy, którzy mają już wolne, mogą odpoczywać, korzystać z weekendu, ale są też tacy, którzy muszą pracować. Całe szczęście, my gramy dla każdego najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Już teraz, na dobry początek, Lady Punk i znowu pada deszcz. Oby tego deszczu jak najmniej było, szczególnie w wakacje.

Myslowic, Mieć czy Być. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą mundial trwa, co prawda nasza polska reprezentacja tam nie gra, ale moi drodzy, może to jest właśnie ten moment, drogie panie, żeby wykorzystać to, że musimy być pokorne, wyrozumiałe i bardzo cierpliwe i na przykład namówić męża na jakieś weekendowe zakupy, no tak żeby później nie było większych kłótni, kiedy mąż w nocy ogląda mecze, a my wtedy na przykład cieszymy się tymi zakupami. Drogie panie, ja nic nie sugeruję, ja tylko rzucam tak w eter delikatny pomysł i gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już teraz Sarah James.

Co prawda do ostatniego dnia lata jeszcze trochę czasu nam zostało, ale ten numer brzmi świetnie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Dobrze brzmi także w samochodzie. Sprawdzone info. Polecam słuchać. I gram dalej. Już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do Was razem ze mną m.in. Dawid Podsiadło, ale też Warius Max.

Margaret i Tańcz Głupia. Tańczyć dzisiaj zdecydowanie można, jutro również. Mamy piątek, zbliża się 22, więc to jest idealny moment na tańce i imprezy. Więc wy imprezujcie, a ja uciekam i słyszymy się w poniedziałek o godzinie 17. Kinga Baryga.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snokowska to jest magazyn reporterów z Krakowa. Jedyne w Polsce Muzeum Kawy znajduje się w Krakowie. Zobaczycie w nim 1000 różnych eksponatów. Muzeum mieści się w jednej z kamienic przy ulicy Dietla 29. Oprócz poznawania historii tego napoju, na miejscu możecie spróbować kawy parzonej na różne sposoby.
2: Nazywam się Tomek Zajączkowski. Jestem fanem kawy, a co za tym w życiu się zdarzyło fascynatem starych, dawnych urządzeń do parzenia kawy. I zebrałem taką dość pokaźną kolekcję, z którą razem z synem postanowiliśmy wyeksponować w Krakowie i urządzić tu pierwsze w Polsce Muzeum Kawy. Otworzyliśmy 1 maja. Pewnie Państwo przy głośnikach radioodbiorników poznają mnie, że ja nie jestem Krakusem, bo mam taki troszeczkę wschodni zaśpiew. Jesteśmy z Lubelszczyzny z synem. Przyjechaliśmy tutaj jeszcze zza Lublina. Otworzyliśmy to muzeum 1 maja. Wcześniej kilka miesięcy remontowaliśmy ten lokal, bo to była, no jest to dość stara kamienica i wcześniej to były jakieś inne rzeczy, nawet przedszkole żydowskie tutaj podobno było. Początki naszej kawy to 2011 rok mniej więcej. Podczas jednej z podróży do Mołdawii przypadkowo spotkany człowiek na ulicy zaprosił mnie do siebie do domu. Okazało się, że to pastor, którego dzień wcześniej sfotografowałem również przypadkowo na ulicy. I gdy zaprosił mnie do siebie, to on mnie zaszczepił Panem Bogiem, a jego żona zaszczepiła mnie kawą, ponieważ zaparzyła mi pierwszą kawę, która w życiu mi smakowała. To była kawa Stygielka. I gdy rozpocząłem kolekcjonowanie tych garnuszków do parzenia kawy, kolekcja urosła jakoś tak nadspodziewanie szybko i okazało się, że pośród tych Stygielków jeszcze pojawiły się inne urządzenia, takie jak kawiarki, dzbanki arabskie, perkolatory przeróżnej maści.
3: O tej kolekcji pewnie sobie zaraz powiemy, bo oprócz tego, że tu można kawy doświadczyć tak smakowo i po prostu ją wypić, to właśnie te urządzenia można zobaczyć. Dlaczego Kraków miał być tym miejscem, gdzie powstało właśnie to pierwsze w naszym kraju Muzeum Kawy?
2: No i tutaj też odpowiedź nie jest zbyt prosta i oczywista, bo chociaż z pewnych względów jest oczywista, bo Kraków to najważniejsze turystyczne miejsce w Polsce i jeżeli myślimy o czymś takim, co mogłoby funkcjonować pod nazwą muzeum, to Kraków nasuwa się jako pierwszy, ale też serducho mnie pociągnęło do Krakowa, także to taka, można powiedzieć, złożona przyczyna.
3: Eksponatów macie trochę. Myślę, że sobie możemy powoli na tę wystawę się kierować. Co my tu znajdziemy w takim razie?
2: Znajdujemy się w pierwszej sali z eksponatami bardzo, bardzo dawnymi, historycznymi. Te najistotniejsze tutaj są w gablotach i są to dzbanki pamiętające jeszcze czasy świetności Imperium Osmańskiego. Niektóre z nich mają 200, a nawet 300 lat. Są to dzbanki, w których kiedyś parzono kawę w sposób taki, można powiedzieć, mało wyszukany, bo było to po prostu za najpierw miażdżenie ziaren w moździerzach, a potem zalewanie wodą i gotowanie tej kawy. A oprócz tego jest jeszcze trochę eksponatów związanych z taką europejską twarzą kawy, bo jak zwrócimy uwagę na te dawne dzbanki arabskie czy tureckie, to one zdecydowanie się między sobą nie wyróżniają. One są bardzo zbliżonej konstrukcji, jak i sama metoda jest jednakowa. A gdy popatrzymy już na tą stronę tutaj przy tych urządzeniach europejskich, no to widać, że zarówno XVIII, XIX, jak i XX wiek to są w zasadzie, to jest to 300 lat, które tak mocno wpłynęły na kawę, że dziś kawę, którą pijemy, po pierwsze to ta myśl europejska zrewolucjonizowała spojrzenie na kawę i sposoby jej parzenia są tak zróżnicowane, że wielu z Państwa, którzy odwiedzą to muzeum, może się zdziwić, że są tak wyszukane metody parzenia kawy. Oczywiście w kawie najważniejsze jest ziarno i woda, ale można to podać w finezyjny sposób przy pomocy fontanny parowej Parkera z XIX wieku albo na przykład syfonu, który uwielbiał sam Ludwig van Beethoven.
3: To parzenie kawy to tak naprawdę w wielu krajach to był też taki pewien rytuał, który się odbywał w kuchni, w przestrzeni domowej.
2: Tak, możemy zacząć od Etiopii. Przejdźmy tutaj do mnie. Te dzbanki, które tu widzimy, to są dżebeny. Są to etiopskie dzbanki wykonane z gliny. Erytrejskie były pozbawione tego dzióbka, ale wyglądały bardzo podobnie. I proszę zwrócić uwagę, że ten dzbanek podobny jest do pewnej rośliny. Ta roślina to po łacinie Legenaria abyssinica, czyli pochodzi z Abyssynii, z miejsca, gdzie odkryto kawę. Pierwotne legendy mówiące o tym, skąd się kawa wzięła, właśnie prowadzą nas na wyżynę abyssyńską, gdzie pasterz Kaldi zauważył, że jego kozy po zjedzeniu pewnych wisienek podskakują żwawo i zachowują się jak małe koźlątka. Spróbował tych wiśni, najpierw też okazało się, że są cierpkie, ale bardzo energetyzujące. I od tamtej pory podobno przez kilkaset lat kawę tłuczono w moździerzach, dodawano

0: tego tłuszcz zwierzęcy, odrobinę soli, żeby wyostrzyć smak tej kawy, tego posiłku właściwie. I tak przez kilkaset lat kawa była używana jako pokarm. A dopiero w okolicach 14-15 roku mamy informację o tym, że kawę zaczęto parzyć. Oczywiście najpierw trzeba było ziarna wypalić. Do wypału ziaren służą takie specjalne prażalki czy patelnie. Tutaj w gablocie mamy taką starą 200-letnią patelnię z Turcji. Po wypaleniu tego ziarna trzeba było go schłodzić, bo ziarno to przecież drewno. W sumie chyba z 90% ziarna to celuloza i trzeba ją po wypaleniu jak najszybciej schłodzić, żeby się nie paliła. Do tego używamy takich drewnianych talerzyków, łyżek. Ta jest akurat etiopską. No i gdy my już mamy takie wypalone ziarno, wkładamy je do dżebeny, właśnie do tej etiopskiej dżebeny. I gdy pani nawiązała do tego, że w niektórych krajach kawa była rytuałem, tak, w Etiopii do dziś zachowała się ceremonia parzenia kawy, nazywa się buna. Często trwa kilka godzin. Kobiety etiopskie kilkukrotnie, nawet 3 razy dziennie taką bunę organizują. Jest to czas spotkań. Oczywiście ta kawa kojarzy się nie z takim szybkim espresso, z jakim dzisiaj mamy do czynienia, ale jest to takie slow coffee, czyli sobie siedzimy, gaworzymy, są do tego specjalnie przeznaczone pomieszczenia. W świecie arabskim to pomieszczenie nazywa się Majlis. I tutaj jak popatrzymy sobie na te arabskie dzbanki, to można zwrócić uwagę, że są zbliżone kształtem do siebie. I te są z Syrii, to są z Omanu, tu mamy Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Jordanię, tutaj jest poniżej Iran, Irak, tu mamy z Egiptu. I w krajach arabskich jest też tradycja parzenia kawy jako ceremonii i jest zapisana od 2015 roku na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jako dobro niematerialne krajów arabskich. Turcy to zrobili 2 lata wcześniej, w 2013 ze swoją kawą turecką. Natomiast u Arabów są 3 dzbany. Al-Muzla to jest ten najmniejszy, służy do serwowania kawy. Al-Makmah to jest ten, w którym parzymy kawę, a Al-Makmarah to jest ten, do którego zlewamy fusy, które potem jeszcze raz zaparzamy na koniec tej ceremonii. Osoba, która parzy w krajach arabskich nazywa się Mogawi. Jest to osoba, która często nie słyszy. Albo nie słyszy, bo nie słyszy, albo nie słyszy, bo ma nie słyszeć. Czyli jest okaleczana po to, żeby nie słyszeć to, o czym rozmawiają gospodarze ze swoimi zacnymi gośćmi.
1: Ale wszystkie te dzbanki są zbliżone kształtem z tym charakterystycznym właśnie długim, trochę takim ptasim dziobem niemalże.
0: Ja wysnułem hipotezę. Przejdźmy jeszcze raz tutaj do tego regału. Ja wysnułem taką hipotezę, że pewna roślina w połączeniu z żuchwą ibisa na przykład daje nam kształt takiego dzbanka arabskiego. Chodzi o tykwę oczywiście. I gdy ludzie dziś projektują samoloty na przykład, to często przyglądają się przyrodzie, przyglądają się ptakom. A kiedyś, ponieważ nie było sklepów z naczyniami do parzenia kawy, no to trzeba było sobie korzystać z przyrody i z tego, co przyroda nam dała. No i takie tykwy z tą dolną żuchwą ptaka do złudzenia przypominają nam te dzbanki arabskie i wydaje mi się, że to jest właśnie protoplasta takiego arabskiego dzbanka do parzenia kawy.
1: Oczywiście dzbanki to jedno, ale też mamy tutaj na tych regałach szereg naczyń, w których tą kawę pito, rodzaje różnych filiżanek, często bardzo bogatych, z różnymi ornamentami.
0: Te zdobne filiżanki z ornamentami to są filiżanki tureckie, tak zwane finjany. Koszyczek, w którym filiżanka porcelanowa się znajduje, nazywa się zarf. I zarówno w krajach związanych z Turcją, czyli współcześnie Albania, Bośnia i Hercegowina, często Grecja, no bo też pod przemożnym wpływem kultury osmańskiej przez wiele lat była, tam zachowały się takie dawne naczynka i no właśnie sztuką jest je odnaleźć i przypisać do jakiegoś okresu, ale w tym pomagają też kolekcjonerzy, bo my znamy się z różnymi kolekcjonerami z Turcji, właśnie z Włoch, z krajów arabskich i często wymieniamy się eksponatami.
1: Te koszyczki od razu, które pan pokazywał, skojarzyły mi się z tymi koszyczkami na szklankę, które kiedyś mieliśmy w Polsce, bardzo popularne.
0: One się stąd wzięły właśnie, ponieważ Turcy swoją kulturę picia i parzenia kawy zawieźli też do krajów byłego Związku Radzieckiego na Kaukaz. Do dziś w pociągach transsyberyjskich, czy nawet w Ukrainie, czy w pociągach gdzieś w takich krajach jak Gruzja czy Armenia, znajdują się samowary w przedziałach i tam pani kierowniczka wagonu wręcza szklankę z koszyczkiem i można się napić herbaty czy kawy, już w zależności od tego, jakie kto ma preferencje.
1: Jesteśmy teraz w drugiej sali i tu już mamy szereg różnych młynków.
0: Tak. Największy, ten, który najbardziej rzuca się w oczy, jest to młynek z XIX wieku z Stanów Zjednoczonych, z Filadelfii. Jest odrestaurowany przeze mnie, mojego syna i naszego kuzyna, którego serdecznie pozdrawiamy. Jest to młynek kawiarniany, duży młynek, ale on przez lata służył na Lubelszczyźnie, właściwie w Lublinie, na uczelni, która nazywa się KUL, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tam w jakimś laboratorium służył do mielenia ziemi.

0: ziaren, jakiś kasz, bo gdy odrestaurowaliśmy ten młynek, to wewnątrz na żarnach znalazłem właśnie jakieś kasze. A jeszcze koniecznie trzeba wspomnieć o mojej mamuni, która ufundowała ten młynek, i o moim tacie, który wykonał te nóżki tutaj, bo nóżki są od polskiej sieczkarni. Te młynki, które tutaj są na półkach, to są młynki z różnych krajów, nie tylko Europy, bo też Azji, tam są tureckie młynki, tu są albańskie, cała seria francuskich młynków kawiarnianych. Na górze mamy tutaj wiszące młynki, które gdzie niegdzie w polskich domach jeszcze można znaleźć z połowy XX wieku, a tutaj obok pani są palarki. To są takie patelnie z młynkiem, które zarówno w XIX, jak i na początku XX wieku mieliśmy w domach i można było tam zielone ziarno wsypać. Mielić tym młynkiem, żeby nie przepalało się, równomiernie je uprażyć i dopiero potem mielić w młynku i parzyć.
1: Trudna, ręczna robota.
0: Tak, to jest kraft, tak, prawdziwy kraft. Przechodzimy teraz do sali z tygielkami. I tutaj tygielków jest sporo z przeróżnych krajów. Warto wspomnieć o tym, że ten tygielek wykonany został przez kobietę. Nieanonimową kobietę, bo Nermina Alić Sarajewa jest dziewczyną, która wykonała znicz olimpijski na olimpiadę do Aten i ona zrobiła dla nas ten taki piękny, zdobiony, bośniacki tygielek.
1: A do czego służyły tygielki?
0: No, tygielki służyły do parzenia kawy i to jest po turecku naczynie nazywa się dżezwe, po bośniacku nazywa się też dżezwa, po grecku nazywa się briki albo ibrik. My mamy tygielki zakopiańskie, nasze polskie. I to nie jest tak oczywiste, bo one nie służą do parzenia kawy, choć w zamyśle pewnie tak było, bo w latach 50. czy 60., gdy te tygielki produkowano, no kształt ewidentnie wskazuje na to, że ktoś chciał w nich parzyć kawę. Ale do dzisiaj zachowały się miejsca w Zakopanem, w których w tych tygielkach przygotowuje się grzańca.
1: Zapytam jeszcze o kawę, bo tych kaw teraz mamy

0: Wielki zakopiańskie, nasze polskie. I to nie jest tak oczywiste, bo one nie służą do parzenia kawy, choć w zamyśle pewnie tak było, bo w latach 50. czy 60., gdy te tygielki produkowano, no kształt ewidentnie wskazuje na to, że ktoś chciał w nich parzyć kawę. Ale do dzisiaj zachowały się miejsca w Zakopanem, w których w tych tygielkach przygotowuje się grzańca.
1: Zapytam jeszcze o kawę, bo tych kaw teraz mamy...

0: można jeszcze ewentualnie skojarzyć miód, marcepan. No, te kraje Ameryki Południowej, one mają taką charakterystyczną, słodką cechę i kawy różnią się między sobą. Mamy takie dwa nurty. Pierwszy to jest arabika i on jest najbardziej popularny. Drugi to jest kanefora, zwana popularnie robustą, i ten jest troszkę mniej popularny z uwagi na to, że po pierwsze, mówiąc kolokwialnie, daje mocniejszego kopa, bo ma dużo więcej kofeiny, tak już naturalnie jest bardziej wyposażony. Jest odporniejszy do uprawy, bo wytrzymuje bardziej srogie warunki. Arabika jest dosyć kapryśna. Natomiast arabika dzieli się jeszcze na ponad 100 odmian botanicznych, czyli możemy sobie wypić arabikę z Brazylii, która będzie odmianą na przykład Katura, a możemy się napić jakiejś gejszy z Panamy, która pierwotnie rosła w Etiopii czy w Jemenie, i one będą się, mimo że geograficznie rosną niedaleko siebie, to one się będą kosmicznie różniły nutami aromatycznymi. Kawy afrykańskie, czyli Etiopia, Kenia, Uganda, one będą owocowe, będą kwiatowe bardzo, a te amerykańskie, no one będą raczej w kierunku czekolady. No i oczywiście możemy pić ziarna pojedyncze, czyli tak zwane single, z jednej odmiany botanicznej, albo przynajmniej z jednej plantacji, a można też robić blendy, i do tego właśnie takie duże firmy, które produkują kawę, używają różnych mieszanek kaw, różnych odmian, i robustę z arabiką mieszają po to, żeby bardziej ludziom oczy otwierała, chociaż ja osobiście zwolennikiem jestem pojedynczych odmian, bo każda z nich to przygoda. Przejdźmy jeszcze tutaj do tej drugiej części. To jest, można powiedzieć, cały świat. Tutaj mamy kawiarkę wiedeńską, która ma takiego pająka. Widzi pani tego pająka?
1: Tak, widzę.
0: No i ten pająk jednocześnie parzy 6 kaw przy jednym parzeniu. Tu wpinamy 110 V, tu 230, tu 160, więc ta kawiarka jest kawiarką taką uniwersalną. Możemy pojechać w różne miejsca na świecie i zaparzyć sobie taką pyszną kawkę. Poza tym, mając świadomość, że ona 1908, czyli 117 lat ma już, no to okazuje się, że w tej Europie to jednak ci ludzie to mają głowy do rozwiązań technicznych. Jest bardzo ciekawa i bardzo taka zaawansowana. Tutaj są kawiarki holenderskie, belgijskie, francuskie, niemieckie, węgierskie. To jest warszawska firma Braborg, która obok Norblina robiła na początku XX wieku piękne samowary i perkolatory. Właśnie to są perkolatory do parzenia kawy. One wyglądają trochę jak puchary. Pewnie chciała pani to zauważyć, bo tak mocno się rzucają w oczy i są takie charakterystyczne. Ale to są rzeczywiście perkolatory. W perkolatorze tutaj wewnątrz jest taki koszyk, który wkładamy do środka, bo bez tego koszyka to jest taki klasyczny samowar, a już z tym urządzeniem wewnątrz tu wkładamy kawkę, tu mamy taką deszczownię, przez wizjer patrzymy, czy kawa jest już intensywna, czy jeszcze musi się poperkać, no bo skoro perkolator, to poperkać, i potem sobie serwujemy do filiżanki.
1: Czyli tak naprawdę jakbyśmy uruchomili te urządzenia, to one dalej działają.
0: Tak, ja mam czasami kaprys i ponieważ zbieram je już od ponad 7 lat, czasami używam któregoś z nich. Niedawno używałem tego Presto brytyjskiego. Jest to kawiarka, która wykorzystuje siłę mięśni do przeciskania przez filtr kawy, i dzisiaj modne są alternatywne metody parzenia kawy, takie jak French Press, Hemex, Drip czy Aeropress. No więc niech pani przyjrzy się temu urządzeniu. Przecież to już kiedyś było. To są lata 60. w Wielkiej Brytanii. Jak sobie taką strzykawę z dwoma dźwigniami przeciśniemy, to bezwzględnie to można porównać do Aeropressu właśnie. Tu XIX wiek, to są fontanny parowe, też modne były w Wiedniu. Syfony, polskie Astorie i różne inne wysokiej rangi restauracje do II wojny światowej często serwowały kawę właśnie w syfonach. Perkolatory są przeróżne. Tutaj widzimy kawiarki jeszcze z Ukrainy, z Francji, z Wietnamu. Mamy takie fajne, charakterystyczne Finy. Wietnamczycy dodają mleczko zagęszczone, skondensowane do kawy i piją taką gęstą, cielistą kawę. To jest bardzo ciekawa rzecz. W jednym z amsterdamskich antykwariatów stał sobie ten dzbanek z napisem koffie po holendersku, czyli kawa. No i gdy go nabyłem, ten dzbanek, ku mojemu zdumieniu, gdy odwróciłem go do góry dnem, okazało się, że na dole jest napisane Made in Poland. I to jest Olkusz, czyli to jest taka eksportowa wersja naszego polskiego dzbanka z Olkusza z napisem po holendersku, więc to tylko taka zmyłka, że to holenderskie, to nasze polskie.
1: Czyli no, ta przygoda z kawą się ciągnie, każde to urządzenie no wygląda jak takie małe dzieło sztuki.
0: Ja myślę, że pani użyła bardzo właściwego słowa teraz przed ostatnią salą, bo to Włosi rządzą sztuką, to Włosi rządzą designem i wszystko, co piękne, kojarzy się z włoskimi samochodami, z włoskimi kawiarkami, więc przejdźmy sobie teraz po schodach do ostatniej sali, w której mamy włoskie kawiarki. I za chwilę udowodnimy, dlaczego mówiłem o tym, że

0: to Włosi rządzą, jeśli chodzi o sztukę.
1: No tak, tutaj już widać kolory, kwiaty. No myślę, że nie jedna kobieta chciałaby mieć taką kawiarkę w swoim mieszkaniu.
0: Tak, to są kawiarki, które mają niejednokrotnie 70, 80 i ponad 100 lat, bo te XIX-wieczne kawiarki z Ferrary, braci Santini. Są to kawiarki bardzo stare, one zahaczają o XIX wiek, czyli już grubo ponad 100 lat. Te, które tutaj widzimy, to są piękne, ceramiczne kawiarki. One po prostu, ja za każdym razem jak chodzę tutaj z moimi gośćmi, to się zachwycam nimi. Wiele z nich używałem. Niektóre z nich parzą dobrą kawę, niektóre parzą poprawną kawę, bo mimo, że kawa i woda to są najważniejsze składniki kawy, to jednak urządzenie, w którym parzymy kawę, również ma znaczenie, więc to musi być odpowiednia jakość i metalu, i odpowiednie sito, odpowiednia konstrukcja. To jest mnóstwo takich ciekawych technicznych rozwiązań. To jest taka moja najfajniejsza zagadka, gdy ludzie przychodzą do tej sali włoskiej i proszę kogoś z gości, żeby otworzyć tą kawiarkę, to wszyscy zaczynają ją kręcić, bo jednak kawiarki włoskie kojarzą się z tym, że one są na gwincie, rozkręcane, a to jest kawiarka...
1: No właśnie, miałam zapytać, czy to przypadkiem nie jest gdzieś tutaj ten haczyk?
0: Jest gdzieś haczyk tutaj. Mimo, że jest ten haczyk widoczny z przodu i jego wszyscy też próbują naciskać, on się nie naciska oczywiście, bo jest tylko ryglem. Otwiera się przy pomocy odchylania tylnej rękojeści i w ten sposób się to otwiera. Jest to o tyle fajne i sprytne, że nawet jeżeli kawiarka jest ciepła, to nie zdążymy się poparzyć odkręcając gwint, tylko bardzo szybko klik-klak i kawiarka jest otwarta i zamknięta.
1: Niektóre też wyglądają jak takie lampy Alladyna.
0: Nawet jedna z nich nazywa się Alladyn, ta właśnie po środku. Ta obok z prawej to jest Leticja i Leticja jest taka sprytna, zmyślna, ponieważ podnosi się tylko sam imbryczek, a cała kawiarka zostaje nam na płycie. Gdy jedziemy do Włoch i kupujemy drogi luksusowy samochód Lamborghini, to mamy tutaj kawiarkę z salonu Lamborghini. Syn założyciela Lamborghini

0: Aladyna.
1: Nawet jedna z nich nazywa się Aladyn, ta właśnie pośrodku. Ta obok z prawej to jest Leticja i Leticja jest taka sprytna, zmyślna, ponieważ podnosi się tylko sam imbryczek, a cała kawiarka zostaje nam na płycie. Gdy jedziemy do Włoch i kupujemy drogi, luksusowy samochód Lamborghini, to mamy tutaj kawiarkę z salonu Lamborghini. Syn założyciela Lamborghini

0: to już bardziej współczesny design.
1: Tak, a gdy popatrzymy na tą kawiarkę, to gdy przychodzą Włosi, to mówią nona caffè, nona to babcia, czyli taka babcina kawiareczka.
0: No, czyli rzeczywiście dobre skojarzenia po prostu mają.
1: Tak, takie ciepłe, dobre skojarzenia z domem rodzinnym albo babcinnym.
0: Myślę, że powoli kończymy tę przygodę z kawą. Jak pan sobie wyobraża przyszłość tego miejsca?
1: Przyszłość tego miejsca wyobrażam sobie w ten sposób, że kawiarki włoskie, które tutaj są, to jest tylko połowa tych, które posiadam. Niestety nie zmieściły się wszystkie, więc będę musiał dobudować tutaj jeszcze regały. A ponieważ wszystko robimy razem z synem, to chwilę nam to zajmie. Nie zatrudniamy nikogo do tego, tylko sami własnoręcznie robimy tutaj te regały, opisy, oświetlenie. Więc jeszcze pewnie pani zwróciła uwagę, nie wystawiliśmy ekspresów, choć kilka mamy. Zostały w domu, ponieważ się nie mieszczą. One są ogromne i będziemy potrzebować albo większego lokalu, albo wyremontować jeszcze piwnicę, bo tutaj jeszcze jest kilka pomieszczeń w piwnicy. Niemniej ponad 1000 eksponatów, które tutaj mamy, jest w zasadzie już taką jakby esencją tego, co chcielibyśmy przedstawić. I będziemy na pewno dokupować jeszcze inne modele, bo mamy już z kolekcjonerami ze Stanów Zjednoczonych, i z Włoch, i z Francji kontakt. Często wymieniamy się, na przykład jeden z tych dwóch, które są identyczne, jeden z nich pojedzie do Stanów, a w zamian za niego przyjedzie do nas właśnie kowbojski dzbanek z XIX wieku.
0: Myślę, że tutaj też fajną opcją byłyby te warsztaty edukacyjne, o których też pan myślał.
1: Tak, kilka już takich warsztatów przeprowadziliśmy. Jeden był dla seniorów, jeden był dla studentów, jeden dla informatyków. To była taka duża grupa, bo było ponad 20 osób i pożyliśmy kawę w dzbankach arabskich zgodnie z tą ich etykietą i tradycją. Będziemy to robić oczywiście z wielką przyjemnością.
2: A z Tomkiem Zajączkowskim rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. W cieniu Wawelu jest miejscem ciszy, modlitwy i uprawy owoców. Dziś w magazynie reporterów odkrywamy tajemnicę ogrodu ojców Bernardynów w Krakowie. Na co dzień jest zamknięty dla mieszkańców i turystów, ale pod pewnymi warunkami można do niego wejść. Duża zielona przestrzeń znajduje się przy domu zakonnym na ulicy Bernardyńskiej i ściśle wiąże się z historią Bernardynów w Krakowie.
3: Ojciec Narcyz Klimas. To jest miejsce wywodzące się od 1453 roku, kiedy do Krakowa przybył święty Jan Kapistran, który zbierał chętnych na krucjatę przeciwko Turkom. Głosił tak płomienne kazania na Rynku Krakowskim, zresztą na Rynku Krakowskim na rogu ulicy Wiślnej i Rynku mamy jego figurę na rogu budynku kamienicy, przypominające właśnie to wydarzenie, więc miał tak wielki sukces wśród studentów krakowskich, że jak historia podaje, zgłosiły się od niego od razu 100 studentów gotowych wstąpić do zakonu. I dlatego też, mając tak wielu braci, tak wielu chętnych, szukano miejsca i kardynał Leśnicki zaproponował to miejsce właśnie pod Powelem, oferował miejsce, później sam budynek ufundował, pierwszy budynek drewniany, który później się spalił i powstał pierwszy klasztor, pierwszy skromny, mały kościół pod wyzwaniem świętego Bernardyna ze Sieny. Stąd też określenie później przyjęło się ojców Bernardynów. Wiadomo, że chodziło o rodzinę franciszkańską, obserwancką. Od nazwy kościoła, od dedykacji tego kościoła wzięła się właśnie nazwa ojców Bernardyna, się przyjął i pozostał już do dzisiaj. I ten pierwszy kościół później spłonął, został budowany w późniejszych latach w XVII wieku, kościół przepiękny, kościół barokowy, ten obecny, który później został, jakby powiedzieć, upiękniony obrazami, złoceniami i tak dalej. I przy okazji tego oczywiście powstał też ten klasztor murowany, który wcześniej spłonął. Spłonął też z tego względu, że w czasie ataków wojsk szwedzkich, kiedy atakowali Kraków, Czarnecki zdecydował, że po prostu całe podgórze, czyli podgórze zamkowe musi być spalone, te wszystkie budynki ze względów obronnych, dlatego też wtedy spłonął i klasztor, i kościół. Później po nawale szwedzkiej znaleźli się fundatorzy, którzy ofiarowali znów pieniądze, aby odbudować ten kościół i obecny kościół pochodzi właśnie z tego okresu, to jest około 1660 roku.
4: A przy tym kompleksie kościelnym, że tak to określę, jest także teren zielony, ogród. Co to jest za miejsce dla braci?
3: Ogród, ciekawa rzecz, bo między ulicą Stradomską a klasztorem w pewnym momencie wiemy, że istniał też i cmentarz i było przejście od Stradomia do tej części tutaj klasztornej, czyli

0: Przy latach ten ogród powoli zamienił się też w miejsce, gdzie hodowano warzywa, owoce, kwiaty i tak dalej, więc miał dosyć taką rozwiniętą działalność, bo to jest jednak potężny kawałek terenu. Oczywiście drzewa owocowe, które pozostały do dzisiaj, zaniknęła już działalność, jeżeli chodzi o warzywa, kwiaty i tak dalej, już no nie ma tego w tej chwili kto tego robić, ale pozostał piękny ogród zadbany, przycinany z alejkami i drzewami owocowymi.
1: Kto teraz dba o ten ogród, o ten teren?
0: To są już nasi bracia, którzy są tutaj w klasztorze, zajmują się czy kroszeniem trawy, przycinanie alejek, owoce, dbanie o drzewa, przycinanie drzew owocowych, oczywiście ściągają specjalistów, do tego wiadomo, że nie znają się na tym, ale jest brat zakonny, który o to wszystko dba i jest później też ekoną klasztoru, który tak samo tym się zajmuje. A jeżeli trzeba, no to wzywają do pomocy świeckich specjalistów, tak aby ten ogród wyglądał tak, jak ma wyglądać.
1: Jak ważną rzeczą, jak ważnym miejscem dla braci jest ten ogród?
0: No jest niesamowicie ważne miejsce, bo to jest kawałek takiej zieleni w samym sercu miasta. Kto wchodzi do środka, jest szokowany, bo widzi, że ze wszystkich stron otoczone budynki. Ktoś wyobraża sobie, że to jest jakieś podwórze, dziedziniec budynków, nagle wchodzi, widzi potężny kawał zieleni. Mówi, tutaj jest dosłownie jak na wiosce, nie? Pod samym Wawelem, dwa kroki od Wawelu. Jest to kawałek zieleni niesamowicie piękny. No, zakonnicy oczywiście wykorzystują, wychodzą na spacery, pospacerować, iść zebrać czasami jakieś owoce, jeżeli są, tak samo, więc to jest taki zakątek naprawdę, no, niesamowity.
1: Tych owocowych drzew już niewiele pozostało. Wiemy, jakie między innymi owoce rosną i jakie drzewa owocowe rosną w tym miejscu?
0: No, mamy śliwki, są jabłka, są pigwy. W ogrodzie jest też mała grota, figurka Matki Boskiej z Lourdes. Także też można chwilę się zatrzymać i pomodlić przy tej małej grocie. Ogród typowo klasztorny, wykorzystany tak jak trzeba.
1: Wykorzystywany tylko przez braci, on nie jest dostępny dla osób z zewnątrz.
0: Tak, to jest ogród wewnętrzny, wykorzystany przez braci. Oczywiście, jeżeli ktoś przyjdzie poprosić jacyś goście i tak dalej, no to można wtedy udostępnić, ale to jest już za szczególną prośbą.
1: Czy ten ogród pozwala się wyciszyć? Chociaż dookoła taki tłum, chociaż dookoła Wawel, Most Dębnicki i dużo samochodów. Czy tam jest cisza?
0: Jest cisza, dosłownie słychać jest tylko przejeżdżające tramwaje i syreny, karetek czy policji. A tak naprawdę ruchu absolutnie nie słychać. Budynki, które otaczają ogród, są dosyć wysokie i no i same drzewa sprawią, tak samo przecież wyciszają to, co słychać w powietrzu. Tak naprawdę jest oaza spokoju.
1: A jak wygląda zima w tym ogrodzie? Wtedy wiadomo, drzewa nie owocują, trawa nie rośnie. Czy wtedy właśnie w zimowych miesiącach bracia także korzystają z tego ogrodu?
0: Tak, oczywiście. Alejki są odśnieżane, tak aby można było sobie pospacerować, jeżeli tego śniegu w ostatnich latach nie było wiele, więc nie było żadnych problemów, ale tak, alejki są odświeżane i są chętni, aby to odśnieżyć, tak aby te alejki spacerowe mogły dalej funkcjonować, służyć tym, którzy chcą pospacerować.
1: Ilu obecnie ojców przebywa tutaj w klasztorze Bernardynów w Krakowie?
0: Więc tutaj w tej chwili jest 14 ojców, razem będzie tych, którzy posługują, bo mamy też kapelanie u sióstr Bernardynek na ulicy Poselskiej w klasztorze, posługa klasztorna. Oprócz tego wróciło tutaj seminarium nasze bernardyńskie z Kalwarii Zebrzydowskiej, jako że klerycy chodzą na wspólne wykłady do Instytutu Franciszkańskiego na Uniwersytecie Jana Pawła II. Dlatego też klasztor wypełni się z powrotem. No w tej chwili razem wszystkich braci w klasztorze będzie ponad 30.
1: Można powiedzieć, że to miejsce na nowo odżyło, odkąd tutaj seminarium powróciło?
0: Tak, oczywiście, tak, bo wiadomo było, że ograniczona liczba ojców do posługi w kościele, do posługi u Bernardynek, a w tej chwili no, pojawiła się z powrotem młodzież, są ci, którzy zajmują się ich formacją, dlatego też no, jest w pełni życia, obsługa w kościele, dom przy świętych i widziałem, zauważyłem też, że ludzie zwrócili natychmiast na to uwagę, że te czasy ostatnio, kiedy tu seminarium stąd wywędrował, to był 90. chyba bodajże pierwszy lub drugi rok, czyli już te 30 parę lat nie było tego seminarium, tutaj teraz wróciło z powrotem.
1: Niemniej bracia cały czas pozostają w stałym kontakcie i w takim połączeniu niewidzialnym z Kalwarią Zebrzydowską.
0: Tak, oczywiście, no to jest połączenie, wiadomo, Kalwaria Zebrzydowska, klasztor, tak zwany klasztor matka, czyli ten pierwszy klasztor powstał z prowincji, to jest klasztor tutejszy, nie? Ale wiadomo, że no, Kalwaria jest najbardziej tym znanym, dlatego też i posługa w Kalwarii, i pomoc ze strony kleryków czy innych ojców ciągle jest aktualna. Także klasztor jest, pozostaje dalej klasztorem takim centralnym, w jakim sensie, chociaż ponieważ tutaj kiedyś był też ojciec prowincji, bo znajdowała się kuria prowincjalna, którą przeniesiono do Kalwarii Zebrzydowskiej, ale tutaj na przykład pozostaje i główna biblioteka prowincjalna i archiwum prowincjalne, dlatego też no, działalność pod kątem i naukowym, duszpasterskim w kościele, jako kapelani u sióstr Bernardynek, no i samo seminarium, także jest to klasztor, można powiedzieć, wielofunkcyjny.

0: misyjny pod różnymi względami.
1: A jaki jest charyzmat zakonu Bernardynów?
0: Charyzmat franciszkański, naśladowcy świętego Franciszka. Pokój i dobro, słowa, które są bardzo znane. Wiemy, że to są naśladowcy biedaczyny z Asyżu. Ci, którzy w pewnym momencie, wiemy, że zakon się podzielił na tle ślubu ubóstwa. Ta prowincja, akurat tutaj ten odłam świętego Jana Kapistrana, tak zwany obserwancki, ten, który bardziej dążył do zachowania reguły, oryginalnej reguły świętego Franciszka, więc bardziej rygorystyczny w porównaniu z tą częścią tak zwaną konwentualną, która szła na, jakby powiedzieć, ułatwienie sobie ślubu ubóstwa, kwestii ekonomicznej.
2: Z ojcem Narcyzem Klimasem rozmawiał Maciej Uszko. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

0: worek z farsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,